tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja super.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

przeciwko stał.

0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Krosno.
1: Słuchacie RMF Max, przy mikrofonie Iwona Oszmaniec. Zapraszam na Flash. Zaczynamy od dobrych wieści dla amatorów jazdy na dwóch kółkach z Sądecczyzny. Na terenie gminy Stary Sącz będzie więcej ścieżek rowerowych, a trasy są tu wyjątkowo malownicze.
2: Stary Sącz stał się wymarzonym miejscem na rowery. Wymarzonym dlatego, że mamy nasze ukształtowanie. Przez jednej strony są te takie obszary płaskie, gdzie można rzeczywiście tak jeździć rekreacyjnie, jak ktoś nie lubi po górach, ale z drugiej strony, jeżeli chce się po prostu pojeździć.
3: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nowego Sącza. Plac budowy został już oficjalnie przekazany wykonawcy, teren został ogrodzony i prace ruszyły.
2: Na budowę hali sportowej miasto przeznaczy około 15 milionów złotych. Zaczęła się już letnia sesja egzaminów zawodowych. Przez najbliższe tygodnie uczniowie techników i szkół branżowych będą sprawdzać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, walcząc o państwowe certyfikaty. Gorący okres czeka również krośnieński mechanik. Jak będzie wyglądał tu egzamin?
3: To jest egzamin składający się z dwóch części. Z części teoretycznej, pisemnej, z części praktycznej, który jest bardziej projektowy, ale też dla absolwentów branżowej szkoły pierwszego stopnia jest to stricte egzamin praktyczny z wykorzystaniem tej infrastruktury, zwłaszcza mechanicznej i samochodów spalinowych. I te egzaminy pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej są u nas realizowane.
2: Mówił Bogdan Adamski, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie. Na koniec krótkie, ale ważne ogłoszenie. Zarząd Województwa Małopolskiego rozdał dotacje dla podmiotów zajmujących się ratownictwem wodnym. Łącznie do ratowników trafi 400 tysięcy złotych. Część tej kwoty zasili budżet służb w powiecie gorlickim, gdzie chętnie wypoczywają nad wodą mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia. Szczegóły ma nasz reporter.
4: Dokładnie 45 tysięcy złotych trafi do Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lokalny WOPR przeznaczy te pieniądze przede wszystkim na utrzymanie stałej gotowości ratowniczej, dzięki czemu mieszkańcy i turyści wypoczywający nad wodą w powiecie gorlickim będą mogli czuć się bezpieczniej.
2: Tyle Łukasz Zakrzewski.
5: O tym się mówi w Krośnie.
6: Tutaj RMF Max Krosno, a z tej strony Justyna Borycka. Kłaniam się nisko i jak zwykle o tej porze zapraszam na kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że. Sprawdzamy tutaj najciekawsze miejsca w naszym regionie, przytaczamy historię i odkrywamy różne ciekawostki związane z Krosnem i okolicami. Ostatnio przyglądaliśmy się bliżej dzielnicom Krosna, ale dzisiaj wyruszymy trochę dalej, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o małej wsi Krępna. Okazuje się, że to siedziba Magórskiego Parku Narodowego, ośrodek turystyczny znany z pięknej łemkowskiej cerkwi i unikatowego cmentarza wojennego. A do tego wszystkiego jeszcze mały zalew, który kiedyś ma być dużym jeziorem. O Krępnej opowiemy w dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, Że w RMF Max Krosno. Justyna Borycka, witajcie! Z Krosna do Krępnej jedzie się nieco ponad 40 kilometrów. Dla jednych to całkiem niewielka odległość, dla innych już temat na dłuższą wycieczkę. Jakkolwiek jest w waszym wypadku, zdecydowanie polecam Krępną odwiedzić. Po pierwsze, ze względu na samą drogę właśnie. Dojeżdża się tutaj lasem i takimi ciekawymi serpentynami, co już na samym początku przekona was, że Krępna rzeczywiście jest stolicą Magórskiego Parku Narodowego, który powstał w 1994 roku.
5: Słuchacie RMF Max Krosno.
6: Sama wieś Krępna natomiast powstała już w XV wieku jako osada założona na prawie niemieckim. W związku z tym w tamtych czasach zwana była Krumbach, czyli Krzywy Płot. Krumbach szybko zaludnił się wołoską ludnością, która w tamtych czasach trudniła się pasterstwem i w ten sposób dzisiejsza Krępna dołączyła do wianuszka łemkowskich osad Beskidu Niskiego. Podobno od połowy XIX wieku tradycyjnie grekokatoliccy Łemkowie spoglądali trochę w stronę prawosławia i Moskwy, co w czasie I wojny światowej skłoniło oddziały armii cesarsko-królewskiej do czasowego wysiedlenia wsi. Mieszkańcy wrócili tym razem, ale już w ramach akcji Wisła w 1947 roku zniknęli niestety na trwałe.
5: To jest RMF Max Krosno.
6: Po Łemkach w Krępnej zostało jednak całkiem sporo pamiątek, przede wszystkim w postaci cerkwi pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana, wzniesiona w latach 70. XVIII wieku. Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że nie została wzniesiona tak po prostu od podstaw, tylko przebudowana ze starszej świątyni. Jak każda klasyczna cerkiew łemkowska, składa się ona z trzech części, krytych odrębnymi dachami namiotowymi, z bardzo wydatną wieżą, która znajduje się nad babińcem. I chociaż obecnie ta świątynia pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego, to zachował się tutaj piękny komplet.

0: Obecny ikonostas z 1835 roku. Jakie jeszcze historyczne ślady i pamiątki można znaleźć w Krępnej? O tym już teraz w programie A Słyszałeś, Że.
1: Słuchacie RMF Max Krosno.
0: Pamiątką I wojny światowej jest cmentarz wojenny numer 6, o którym wspominałam na samym początku dzisiejszego odcinka. Ten cmentarz zajmuje wierzchołek górującego na południowy zachód od wioski wzgórza Łokieć. Znajdowała się tutaj pozycja obronna oddziałów cesarsko-królewskich w zimie 1914 i 1915. roku, która próbowała zatrzymać armię rosyjską kierującą się w stronę Karpat. Centralnym obiektem powstałej tutaj nekropolii jest mauzoleum założone na planie okręgu. Zostało ono utworzone z 6 kamiennych filarów, które wieńczy wieniec wykonany z betonu, który został ozdobiony dębowymi liśćmi z miedzianej blachy.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Przebywając w Krępnej, koniecznie trzeba też odwiedzić pawilon Magórskiego Parku Narodowego, w którym znajduje się dyrekcja parku oraz ośrodek edukacyjny imienia Jana Szafrańskiego. W pawilonie jest też Muzeum Magórskiego Parku Narodowego, gdzie w głównej sali ekspozycyjnej prezentowany jest taki multimedialny spektakl przyrodniczy poświęcony historii krajobrazu oraz czterem porom roku w Beskidzkich Lasach. Po tej prezentacji można jeszcze zapoznać się z przyrodą dzięki czterem kioskom multimedialnym. Znajdziecie tutaj m.in. teksty o parku, zdjęcia, filmy, a także mapy tematyczne. Tych, którzy interesują się takimi leśno-przyrodniczymi tematami, na pewno zainteresują też korytarze muzeum, gdzie prezentowane są rodzaje drzew występujących w parku. W zasadzie każda pora jest dobra, żeby tutaj się pojawić, ponieważ w muzeum organizowane są też wystawy czasowe, a nawet różne questy i warsztaty.
1: Słuchacie RMF Max Krosno.
0: Moją ulubioną i myślę, że ogólnie ulubioną turystyczną atrakcją Krępnej jest oczywiście Zalew na Wisłoce. Nad wodami znajdziecie dużo ośrodków wypoczynkowych, a w pogodne dni na tafli jeziora poruszają się żaglówki, kajaki. Naprawdę porządnie można tutaj wypocząć. A tak z ciekawostek dodam jeszcze, że zaporę na tym zalewie wzniesiono pod koniec lat 60. XX wieku.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Co jeszcze ciekawego jest do zobaczenia w Krępnej lub okolicach? Dajcie znać mailem na adres radio@rmfmax.pl. Tutaj czekam na Wasze wiadomości, a za dziś już wielkie dzięki. Justyna Borycka, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Oczywiście w programie A Słyszałeś, Że w RMF Max Krosno. Trzymajcie się, cześć!
1: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Krosno.
2: Łukasz Zakrzewski, witam i zapraszam. Dziś w magazynie reporterskim o inwestycjach w Jaśle oraz o ćwiczeniach służb mundurowych w Wietliczu.
1: To jest RMF Max Krosno.
2: W Jaśle zostanie przebudowany budynek dworca kolejowego.
3: Adam Kostrzom, burmistrz miasta Jasła.
2: A rewitalizacja linii 108, bardzo ważna, istotna sprawa, dlatego że te pociągi będą poruszać się z większymi prędkościami. Mega inwestycja, bardzo duża na szerokim odcinku, również w Jaśle, ale chciałem podpytać o dworzec kolejowy, bo też jakby przejdzie rewitalizacja.
3: Zdecydowanie i to nie mało. Chociaż ciężko tutaj mówić o rewitalizacji, gdyż dosłownie za kilka dni ogłosimy przetarg na rozbiórkę obecnego budynku dworca, czyli tej powojennej, pewnie prowizorki, można tak powiedzieć. No, budynek nie zachwyca od wielu lat, jest nieczynny, stracił swoją pierwotną funkcję, przez lata upadł, wygląda niezbyt dobrze, a z uwagi na to, że przed wielu laty miasto Jasło stało się właścicielem tego budynku, więc miasto Jasło ingeruje, znalazło pieniądze, prawie niespełna 10 milionów złotych z środków szwajcarskich postanowiliśmy przeznaczyć na realizację pierwszego etapu tej inwestycji, czyli budowę nowego budynku dworca kolejowego wraz z parkingiem. I to będzie pierwszy etap, jednak poszliśmy krok dalej i przedstawiliśmy koncepcję zagospodarowania całego terenu w obrębie dworca.
2: I pytać mieszkańców.
3: Pytamy mieszkańców, staramy się maksymalnie często i w tak ważnych sprawach pytać mieszkańców o zdanie, dlatego przygotowaliśmy dwa warianty koncepcji całego tego terenu. Zapytaliśmy mieszkańców o zdanie. Odzew był ponad wszelkie oczekiwania. Ponad 1100 zgłoszeń w ramach ankiety otrzymaliśmy ze strony mieszkańców, osób, które były zainteresowane tematem. Poprosiliśmy o opinię w sprawie tych dwóch wariantów. Oczywiście zdania były różne. Było mnóstwo sugestii większych, mniejszych, ciekawych. Część zostanie uwzględniona, to już dzisiaj mogę powiedzieć, jak chociażby kwestia zadaszenia peronu od strony dworca, to będzie uwzględnione. Oczywiście drobne rzeczy typu poidełka z ogólnodostępną wodą i tego typu infrastruktura, więc to, co się da, oczywiście będzie wprowadzone, jednak musimy pamiętać, że teren ma spore ograniczenia. Z jednej strony droga krajowa, z drugiej strony teren kolei. Tutaj wchodzimy już w szczegółowe rozporządzenia i warunki techniczne, które na nas wymuszają pewne ograniczenia, ale to, co przedstawiliśmy, to jest takie maksimum tego, co da się tam zrobić. A myślę, że ten budynek, o którym zaczęliśmy, ten budynek to będzie takie serce tego całego terenu.
2: Centrum komunikacyjne, można powiedzieć.
3: Tak? Dokładnie, takie centrum przesiadkowe, centrum komunikacyjnego, dlatego przedstawiliśmy zetapowany pomysł na całość. Oczywiście nie będzie to w ciągu roku zrobione, gdyż cała stacja kolejowa będzie oddana do użytkowania jeszcze w tym roku, będzie przywrócony ruch pociągów po wakacjach, po przerwie wakacyjnej, po tych ciężkich, grubych pracach, po wykonaniu przejścia podziemnego między ulicą Grunwaldzką a ulicą Metzgera. Po przebudowaniu peronów, już wtedy w nowej odsłonie zacznie się wyłaniać ten nowy obraz tej wizytówki miasta.
2: Panie burmistrzu, chciałem jeszcze skoczyć do rynku na chwileczkę, bo rewitalizacja rynku też bardzo ważna rzecz pracy. Jak...
3: Tak, i co najważniejsze, idą zgodnie z planem, więc myślę, że przed końcem sierpnia już zdejmiemy te bariery, przez które niewiele widać, i pokażemy w nowej odsłonie ten główny plac miejski z zielenią, z nowymi funkcjami, z większą ilością drzew, krzewów, z pięknym zagospodarowaniem. Również czekam na efekt finalny i jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko wyjdzie.
2: Słuchacze i mieszkańcy niewiele zobaczą przez to ogrodzenie. Pan burmistrz pewnie podpatruje i widzi, jak te prace postępują, ale na pewno pan burmistrz widział wizualizację i plany, to proszę opowiedzieć, jak ten rynek będzie wyglądał.
3: Wizualizację i plany również widzieli wszyscy, gdyż ten projekt również konsultowaliśmy z mieszkańcami, pokazaliśmy dwa warianty i poprosiliśmy o opinię. I tutaj też było bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców i bardzo wiele opinii, i bardzo dużo opinii i uwag zostało uwzględnionych w projekcie, gdyż chcemy, żeby właśnie ten rynek był taki, jak chcą mieszkańcy, żeby był jak najbardziej w najwyższym stopniu użyteczny, żeby ludzie chcieli z niego korzystać, chętnie chcieli tam przychodzić, żeby był faktyczną wizytówką miasta. Czasami staram się podglądać, ale dzisiaj technologia też pozwala wlecieć nad teren budowy i pokazać wszystkim w formie jakiegoś filmiku, jak przebiegają prace.
2: Kiedy będziemy się relaksować na zrewitalizowanym rynku?
3: Prace idą zgodnie z planem, więc myślę, że już dni wina, czyli ostatni weekend sierpnia, serdecznie zapraszam do Jasła, już odbędzie się po zakończeniu realizacji wszelkich prac.
1: Słuchacie RMF Max Krosno.
2: W Jedliczu w rafinerii przeprowadzono ćwiczenia służb mundurowych.
0: Urszula Podraza, Orlen Południe.
2: Super, dzisiaj jestem drugi raz już na takich ćwiczeniach. Jaki jest cel tych ćwiczeń w Państwa zakładzie?
0: Zdecydowanie najlepszym przygotowaniem do sytuacji kryzysowych jest prewencja. Czyli im więcej będziemy ćwiczyć, im więcej potu i wysiłku włożymy na ćwiczeniach, tym większe prawdopodobieństwo, że w sytuacji realnego zagrożenia, aby go nigdy nie było, ale musimy się z tym liczyć, działanie służb będzie sprawne. Każdy będzie wiedział, co ma robić, każdy będzie wiedział, jak się zachować. W przypadku takiego obiektu jak rafineria Orlen Południe w Jedliczu mamy po pierwsze bardzo duży obszar, ponad 31 hektarów. Mamy infrastrukturę krytyczną, mamy obiekty, które są podatne na ataki i może to skutkować poważnymi konsekwencjami. W związku z tym współdziałanie służb, odpowiedzialność, podział obowiązków, chociażby nawet znajomość topografii zakładu, znajomość tego, w którym miejscu jesteśmy, jak możemy reagować, jest niezwykle istotna. I tego typu ćwiczenia odbywają się bardzo regularnie po to właśnie, żeby próbować różnych scenariuszy, żeby dopracowywać je. Też rzeczywistość nam się zmienia, więc my jako zarządzający zakładem, ale też służby, musimy reagować na to, co się dzieje wokół nas.
2: Co to Państwo do tych ćwiczeń zaprosiliście, bo ja rozumiem służby mundurowe, ale widziałem burmistrza gdzieś mi tu przemykał, to też obrona cywilna?
0: Mamy policję, straż pożarną, zarówno zakładową, jak i państwową straż pożarną i Wojsko Obrony Terytorialnej, które będzie wykorzystane do ewakuacji pozorowanej oczywiście. Wiadomo, że tego typu sytuacje zawsze budzą też zainteresowanie lokalnych społeczności, lokalnych włodarzy, bo im też zależy, żeby w momencie, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia, żeby cała akcja została przeprowadzona sprawnie.
2: Takie ćwiczenia co roku Państwo przeprowadzacie, tak?
0: W tej chwili co roku, zarówno na terenie zakładu w Jedliczu, jak
4: brak zakładu w Trzebini, ponieważ Orlen Południe ma dwa zakłady, a trzeci w budowie w Kętrzynie.
2: Ale uspokajamy mieszkańców okolicznych, którzy to w Wieliczy mieszkają, czy nie, turystów, którzy tutaj przebywają. Jest bezpiecznie.
4: Jest absolutnie bezpiecznie. Mamy do czynienia z profesjonalnymi funkcjonariuszami, funkcjonalnymi służbami i przede wszystkim, które dobrze się rozumieją i potrafią ze sobą współdziałać.
2: Pracownicy wiedzą o ćwiczeniach, czy będą zaskoczeni?
4: Pracownicy wiedzą o ćwiczeniach. Oczywiście są bardzo ciekawi tego, co się wydarzy, ale też ważne, żeby oni mieli świadomość jakich, takich zagrożeń i gdyby doszło do sytuacji, powtarzam, miejmy nadzieję, że nie dojdzie, ale też, żeby wiedzieli, jak się zachować.
5: Komisarz Paweł Łuczyński, Wydział Prewencji Komenda Miejskiej Policji w Krośnie.
2: Dzisiaj jesteśmy w Wiedliczu, w rafinerii. Ćwiczenia bardzo ważne.
5: Kolejny cykl, etap ćwiczeń tak naprawdę zgrywających służby ratownicze i wojsko w regionie. Dzisiejszy scenariusz ćwiczeń zakładał wtargnięcie na teren zakładu rafinerii niebezpiecznego, uzbrojonego mężczyzny, dywersanta, który podłożył ładunek wybuchowy, w konsekwencji podłożenie tego ładunku wybuchowego wybuchu pożar, a w konsekwencji tego strażacy podjęli swoje działania. Następnie policjanci wespół z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzili działania poszukiwawcze za dywersantem, który został zatrzymany.
2: W ćwiczeniach biorą udział policjanci Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, czy też jakieś inne oddziały?
5: Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, funkcjonariusze plutonu wsparcia taktycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, z działów prewencji z Rzeszowa, dodatkowo funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
6: Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze. Jeżeli chodzi o taką symbiozę współpracy w zakresie bezpieczeństwa z zakładem Orlen Południe, czy z wszystkimi podmiotami gospodarczymi, to jest dla nas chleb powszedni. Nie oszukujmy się, no, żyjemy tutaj w miejscu dość strategicznym, jeżeli chodzi o infrastrukturę. I nie tylko dzisiaj, ale też na co dzień wiele tych wspólnych działań, wspólnych zabezpieczeń, które dopracowujemy, korzystamy także ze środków zewnętrznych, więc nie dzieje się z punktu widzenia współpracy samorządu z firmami nic szczególnego. To jest kolejny etap przygotowywania się na sytuacje kryzysowe i chcemy być w tym profesjonalni. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na utworzenie miejsc doraźnego schronienia. Na razie będzie to takie podziemie pod budynkiem Urzędu Gminy Jedlicze, ale w niedługiej przyszłości planujemy rozpocząć projektowanie nowej siedziby Ośrodka Kultury tutaj w dzielnicy Borek, 800 metrów od bramy Orlenu Południe, i tam też zamierzamy między innymi tą część podziemną zagospodarować właśnie na takie miejsce, ale to tylko jedno z działań. Oczywiście dzisiaj takie elementy zabezpieczenia wspomaga technologia i tutaj sięgając po środki zewnętrzne też kupujemy sporo sprzętu.
1: Tym żyje Krosno.
0: Tutaj RMF Max Krosno, Justyna Borycka z tej strony, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że. W nim odwiedzamy dzisiaj Chyrową, czyli miejsce o bardzo bogatej historii, ale też bardzo bogatej infrastrukturze sportowej. Ale po kolei. Chyrowa to pięknie położona, dawna łemkowska wieś w Beskidzie Niskim, znana powszechnie z pięknej drewnianej cerkwi oraz, no właśnie, kompleksu Chyrowa Ski, który zaprasza wbrew pozorom nie tylko zimą. Na podobne jak dziś wycieczki zabierałam Was już między innymi do Dukli, Polusza czy Krępnej, więc absolutnie Chyrowej ominąć nie można. Dlaczego warto tutaj wpaść? Przekonacie się już w ciągu najbliższych kilku minut. Justyna Borycka, to program A Słyszałeś, Że w RMF Max Krosno. Witajcie! Na początek, jak zwykle, kilka historycznych faktów. Początki Chyrowej datuje się już na wiek XIV, kiedy osada należała do rodu Bogoriów. Podobnie zresztą jak sąsiednia Dukla i Kobylany, o których wspominaliśmy już w programie A Słyszałeś, Że. Te trzy miejscowości stanowiły w tamtych czasach ośrodek dóbr rodowych. Jednak już w XV wieku Chyrowa została przeniesiona na prawo wołoskie, a w związku z tym stała się z czasem jedną z osad ruskich górali Beskidu Niskiego. Wiadomo, mowa o Łemkach, którzy już na początku XVI wieku wznieśli tutaj drewnianą cerkiew prawosławną.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Właśnie z tej cerkwi znana jest najbardziej Chyrowa. Obecna świątynia powstała już w czasach panowania na Łemkowszczyźnie wyznania grekokatolickiego, a konkretnie było to w końcu XVIII wieku. Cerkiew nosi wezwanie opieki Bogu Rodzicy i przetrwała szczęśliwie bardzo ciężkie zmagania I wojny światowej, zwłaszcza krwawą bitwę z 5 maja 1915 roku oraz słynną operację Preszowsko-Dukielską, która miała miejsce we wrześniu 1944 roku. O tej operacji wspominaliśmy już przy okazji Dukli. Ale koniecznie trzeba wspomnieć, że Chyrowa również leżała w samym centrum Doliny Śmierci i została dosłownie zrównana z ziemią. Ocalała tylko cerkiew i podobno jeden drewniany domek.
1: Słuchacie RMF Max Krosno.
0: Po wysiedleniach ludności łemkowskiej świątynia stała w sumie nieużytkowana i dopiero w latach 80. została przejęta przez Kościół rzymskokatolicki i gruntownie odnowiona. Obecnie stanowi jeden z najciekawszych punktów szlaku architektury drewnianej, który przebiega przez Podkarpacie. Ma to związek z tym, że ta chyrowska cerkiew prezentuje dość archaiczny typ cerkwi łemkowskiej, na bazie którego powstawały później klasyczne cerkwie Łemków, takie jak znane z listy UNESCO świątynie w Kwiatowie czy Owczarach. Pomimo zniszczeń w trakcie różnych zawirowań historycznych zachowało się częściowo oryginalne wyposażenie cerkwi, w tym ikonostas z końca XVIII wieku oraz podobnie datowany obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, przed wojną otoczony wielkim kultem i ściągający do Chyrowej liczne pielgrzymki, zwłaszcza ze Słowacji.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Dziś cerkiew jest dużym magnesem dla turystów, ale chyba jeszcze większym magnesem jest ośrodek Chyrowa Ski. Stacja położona jest w centrum miejscowości, a tworzą ją trzy wyciągi orczykowo-talerzykowe o długości 900, 400 i 100 metrów. A z tym wszystkim naśnieżany, oświetlany i ratrakowany stok, który mierzy 130 metrów szerokości i należy do najszerszych stoków narciarskich w Polsce. Jeśli właśnie na tym wyjątkowym stoku chcielibyście rozpocząć dopiero swoją przygodę z narciarstwem, to oczywiście na miejscu jest także wypożyczalnia sprzętu i punkty gastronomiczne. Czynny jest także gościniec, który oferuje nie tylko pokoje z łazienkami, ale też saunę, jacuzzi, salę tenisa stołowego i zaplecze konferencyjne. Jak najbardziej więc Chyrowa nadaje się na nieco dłuższy wypad.
1: Słuchacie RMF Max Krosno.
0: Co ciekawe, Chyrowa Ski działa nie tylko zimą, no i przez to stanowi idealne miejsce dla aktywnego wypoczynku, również wtedy, kiedy na zewnątrz jest ciepło, a śniegu na stokach po prostu nie ma. Chyrowa to doskonały punkt wypadowy do wędrówek po Beskidzie Niskim. Szczególnie warto wybrać się czerwonym szlakiem na majestatyczną górę Cegrową. Szlak ten prowadzi też przy okazji przez pustelnię Świętego Jana z Dukli.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Jeszcze więcej aktywności oferuje ośrodek sportowy pod Chyrową, który dysponuje obiektami oraz sprzętem sportowym naprawdę wysokiej klasy. Znajdziecie tutaj m.in. kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej oraz staw kąpielowy. To już zdecydowanie propozycja na lato, no, chyba że akurat ktoś lubi zimne kąpiele, to myślę, że też może skorzystać.
1: Słuchacie RMF Max Krosno.
0: Na tym kończymy naszą wycieczkę po Chyrowej śladami historii, cerkwi, ale też bardzo nowoczesnego kurortu narciarskiego. Rzeczywiście nie da się tutaj nudzić i najlepiej przekonać się o tym samemu. Przyznam, że im więcej takich ciekawych miejsc odkrywam w naszej okolicy, tym bardziej rośnie mój apetyt. Więc jeśli macie jeszcze propozycje innych miejsc w okolicach Krosna, o których warto opowiedzieć, to dajcie znać mailem na adres radio@rmfmax.pl. Tutaj jak zwykle czekam na wasze maile, a za dziś już wielkie dzięki. Justyna Borycka, kłaniam się, do usłyszenia w kolejnym odcinku, a słyszałeś, że w RMF Max Krosno. Trzymajcie się, cześć!
1: O tym informowaliśmy w poniedziałek we Fleszach w RMF Max Krosno.
0: Słuchacie RMF Max, pora na Flesz. Iwona Oszmaniec, zaczynamy. Na początek ważna informacja dla kierowców z powiatu krośnieńskiego. Jeśli planujecie podróże przez gminę Jedlicze, musicie przygotować się na spore utrudnienia. W związku z ruszającą modernizacją linii kolejowej 108 na szlaku Jedlicze-Krosno całkowicie zamknięte dla ruchu zostały dwa kluczowe przejazdy kolejowo-drogowe. Nie przejedziecie przez torowisko na Brzozowej w Jedliczu ani w miejscowości Potok.
6: ta modernizacja 108 trwa już od kilku miesięcy, natomiast tak zaczęły się te prace także w Jedliczu i mamy informację od wykonawcy prac, że zostanie zamknięty główny przejazd kolejowy w Jedliczu, tam muszą zostać wykonane poszerzenia, wykonany zostanie dodatkowy tor, cała infrastruktura z tym związana, więc przez okres około 5 miesięcy ten przejazd będzie zamknięty, oczywiście wytyczone zostaną przejazdy.
0: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Służby apelują do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie.
1: To jest RMF Max.
0: I jeszcze krótkie przypomnienie dla kierowców z Krosna. Na odcinku ulicy Czajkowskiego koło Sądu Okręgowego zmieniła się organizacja ruchu. Teraz pojedziecie jednokierunkowo w dół od Placu Konstytucji 3 Maja w stronę ronda na skrzyżowaniu Tkackiej i Podwala. Zmiana ta ma charakter stały. Odkrywanie uroków polsko-słowackiego pogranicza już pod koniec wakacji stanie się o wiele prostsze. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przygotowuje specjalną aplikację mobilną dla turystów i mieszkańców regionu. Szczegóły ma dla Was Łukasz Zakrzewski.
7: Nowe narzędzie ma być kompletnym kompasem po naszym regionie. Użytkownicy znajdą w nim interaktywne mapy, nawigacje na trasach turystycznych, kalendarz lokalnych imprez oraz praktyczny planer wycieczek. Nie zabraknie też ciekawostek i materiałów o ekologii. Aplikacja będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i zadziała w 3 językach: polskim, słowackim oraz angielskim.
0: W RMF Max mamy też aktualne informacje dla użytkowników komunikacji miejskiej z Sądecczyzny. Wraz z początkiem czerwca zmienił się rozkład jazdy autobusów na linii Librantowa-Nowy Sącz. W każdym kierunku przewidziano 12 kursów dziennie. Po więcej informacji zaglądajcie na stronę przewoźnika. Na koniec flesza wracamy do pierwszego Pucharu Świata w slalomie kajakowym. Polscy zawodnicy wracają z tacen w Słowenii z jednym medalem.
8: To srebro w kategorii K1 mężczyzn, który wywalczył wychowanek nowosądeckiego klubu Start, aktualnie zawodnik AZS AKS Kraków Michał Pasiut. W finale tej kategorii znalazł się także Dariusz Popiela, który zakończył rywalizację na 8 miejscu. O wielkim pechu może mówić Klaudia Zwolińska, której medale tym razem odpłynęły. Błędy popełnione na trasie zarówno w K1, jak i C1 nie pozwoliły na awans do finałów. Wychowanka startu zajęła 5 miejsce w kategorii kajak cross.
0: Tyle od Renaty Pasiut. Przed slalomistami drugi Puchar Świata, tym razem w Pradze. Mocno trzymamy kciuki za kolejne medale.
1: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Krosno.
7: Łukasz Zakrzewski, witam i zapraszam na magazyn reporterski w RMF Max Krosno, w którym dziś odwiedzimy piwnicę CDS-u oraz Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
1: To jest RMF Max Krosno.
7: W piwnicach Centrum Dziedzictwa Szkła można zobaczyć kolejną wystawę.
9: Hanna Wajda-Lawera, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
7: No, ja chyba dawno nie byłem, słuchacze również pewnie w piwnicach pod cieniami, nie było dawno wystawy. Teraz jest jakby odświeżona ekspozycja, kolejna wystawa, można powiedzieć taka letnia.
9: Tak, zapraszamy Was do oglądnięcia wystawy Bezwymiarowość Szkła, bo tak po polsku ta skomplikowana angielska nazwa znaczy. To są dwie sale, gdzie prezentujemy E-Glas 2025. To od kilku już lat. Latem jest sympozjum i warsztaty szklane na Dolnym Śląsku, a następnie w następnym roku prezentujemy dokonania te tutaj na wystawie. Są to różni artyści. I pracownicy naukowi, i zaproszeni goście, i studenci, więc młodzi, starsi, bardziej doświadczeni, mniej doświadczeni, a efekty no, musicie Państwo zobaczyć sami.
7: Czyli mamy do czynienia z kilkunastoma, kilkudziesięcioma artystami?
9: Tak, kilkunastu artystów tutaj prezentuje swoje dzieła, oczywiście sygnalizacyjnie, bo to są tylko dwie sale, ale wydaje mi się, że to jest wystarczająco, żeby docenić, że w szkle można wiele i każdy tutaj znajdzie coś, co go na pewno urzeknie. Ja już mam swoich faworytów.
7: Ciekawa forma, ciekawe wzornictwo. No i kolor, ale szkło kolor lubi.
9: Tak, dokładnie. Kolor lubi, ale mamy tutaj też szkło nie tylko artystyczne, dekoracyjne, ale również użytkowe. Myślę, że szkoda, że takiego szkła użytkowego nie mamy w domu.
7: Być może jeszcze nie mamy, być może będziemy mieli.
9: No, ja mam nadzieję, że z tych, szczególnie tych młodych artystów, z tego narybku artystycznego wyrosną projektanci, huty ich połkną, albo przynajmniej połkną ich projekty i powstaną rzeczy, które będą nam nie tylko służyć, ale również cieszyć oko.
7: Jest to
2: powiedziała Pani, letnia wystawa, czyli na okres letni, czyli mamy jakiś czas, przestrzeń czasową na to, żeby zobaczyć wystawę.
9: Tak, do połowy sierpnia zapraszamy codziennie, jak to w Centrum Dziedzictwa Szkła, piwnice przedprożne, Eglas czeka na Was.
10: Mariusz Łabiński, Katedra Szkła, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
2: Akademia Sztuk Pięknych z Wrocławia jest chyba dość częstym gościem w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, bo ja co jakiś czas rozmawiam z młodymi artystami. Dzisiaj też wystawa, można powiedzieć zbiorowa?
10: Wystawa zbiorowa, wystawa międzynarodowa, a historia jest trochę dłuższa, bo częstymi gośćmi w Krośnie, bo nawet ja tu robiłem dyplom w 83 roku, a wcześniej moi starsi koledzy nawet tu pracowali gdzieniegdzie, więc...
2: Jest sentyment do Krosna.
10: Są od czasu, jak ta katedra powstała i pierwsi dyplomanci wyszli, to już się rozjechali po całej Polsce. Między innymi do Krosna.
2: Proszę coś powiedzieć, bo to widzę różne formy, różne kolory, ale jest jakiś wspólny mianownik?
10: Mianownik tych wystaw i tych festiwali w zasadzie jest jeden, taki najważniejszy, że poza wszystkim chodzi nam o to, żeby się w jakiejś grupie profesjonalistów i studentów spotkać i w kilku hutach realizować pracę razem, ale nie w sensie tym, że wspólnie, tylko że ci młodzi się mogą od tych starszych nauczyć, że my się też uczymy nawzajem od siebie, że hutnicy, którzy z nami współpracują, mają po prostu większe wyzwania, cięższe wyzwania. Czasami to tak, ja myślę, że po każdym takim naszym pobycie to już marzył o tym, żebyśmy więcej nie przyjeżdżali.
2: Ja nie chcę teraz zapytać o szkło artystyczne, tylko bardziej użytkowe, bo też mamy takie szkło tutaj. Proszę powiedzieć, bo przeważnie to jest tak, że w różnych kategoriach życia moda jest na to i na to. I ta moda zatacza koło, bo po prostu ludzie nic nowego nie wymyślają, tylko wracają do poprzednich jakby stylizacji, form i tak dalej. Jak to jest w szkle? Ci młodzi ludzie szukają inspiracji i tworzą trendy, czy bardziej jakby chcą dogonić po prostu to, co już jest jakby popularne?
10: Takie rzeczy są wyborem, myślę, każdego artysty, natomiast jak pan wyjdzie nawet na ulicę tutaj, to widzi pan, że mamy część ala skinów, część ala lata 60. i tak jest w designie, no taka jakaś moda powracająca jest na te 60., 70. lata. Jest i też ma to jakby takie przełożenie też na kolekcjonerów, którzy po prostu już mają coraz większe kolekcje z tamtych czasów, jeżdżą po całej Polsce, jak się źle wiedziałem, też do Krosna i w Krośnie sprzedawać jakieś swoje zbiory i kupować nowe zbiory, ale gdy nie chodzi o to, że tu też się produkuje, tylko że tu też poszukują szkła z Dolnego Śląska, którym tam nasz rynek jest bardziej nasycony, a trochę też była inna specyfika, można powiedzieć, na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o to projektowanie, bo to była tradycja i może tak już z przyzwyczajenia to leciało po wojnie, a u nas wypuszczono do wszystkich hut artystów i to dobrych artystów i oni te pierwsze linie produkcyjne czy możliwości ustalali i hutnicy też się zjechali, można powiedzieć, że z Europy, no ale to byli i z Ukrainy, i z Węgier, pamiętam, w Polanicy, więc co wrócili do Polski, co byli jeszcze przed wojną gdzieś za granicą, a wrócili do Polski, więc to był taki zbitek, który taką trochę inną specyfikę zrobił, która bardziej szła też w takie artystyczne szkło. Tam szkoła wrocławska, kto to nazwał, ale...
2: Wyjeżdżacie stąd, to w zasadzie już was tam nie chcą, ale wrócicie za rok.
10: Nie, ja nie mówię, że tu w hutach nas nie chcą.
2: Nie.
10: Wy tutaj się nie napracujecie się przy nas, natomiast w hutach to są także ponad możliwości czasami hutników, ale oni potrafią temu podołać. I w Polsce, i w Czechach, szczególnie w Czechach jest jeden taki kolega, mój hutnik, po prostu płacze już jak przyjeżdżam, ale takie zrobić wielkie wazony i jeszcze dwuwarstwowe czy coś, to nie jest dla niego problem. I tak, a drugi hutnik, który super weneckie techniki ma i też robi duże rzeczy, to w zasadzie jak miał takie duże robić, to prawie kompresora chciał używać, a tamten i już było.
2: Zapraszamy na wystawę.
10: Zapraszamy na wystawę wszystkich. Wystawa będzie długo, więc mam nadzieję, że wszyscy, co chcą, to obejrzą tą wystawę.
1: To jest RMF Max Krosno.
2: Dęta Orkiestra Górnicza w Krośnie obchodzi swój jubileusz i rusza w trasę koncertową.
11: Agnieszka Kaszczyszyn, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
2: Miejska Górnicza Orkiestra Dęta w Krośnie, działająca przy RCKP, no już ma swoją markę i lata doświadczeń. Przed nami sezon taki letni w zasadzie i cykl koncertów. No, można powiedzieć, że orkiestra jedzie w turnę.
11: Tak, nasza orkiestra w tym roku obchodzi 80 lat. My sobie myślimy, że 80 lat to jest taka nowa osiemnastka i świętujemy hucznie, ale też z ogromnym szacunkiem dla tej tradycji, o której uczy i którą pokazuje przez swoje działania nasza Miejska Górnicza Orkiestra Dęta w Krośnie. Jest to ostatnia z zakładowych orkiestr dętych, jedyna tutaj w Krośnie działająca. Wcześniej działała i też powstała w 1946 roku przy zakładzie Naftomet. Teraz działa przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, z czego jesteśmy bardzo dumni. No i co możemy powiedzieć? Zapraszamy na trasę koncertową orkiestry, zanim ten wielki jubileusz już w październiku. Pierwszy koncert 31 maja w Iwoniczu Zdroju. Zapraszamy na godzinę 16. Kolejne koncerty w Krośnie, w Bóbrzce i w Rymanowie. Łączymy takie tradycje naftowe, te miejsca, gdzie tradycje naftowe są bardzo ważne, ale także uzdrowiskowe, bo przecież w uzdrowiskach koncerty orkiestry dętych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i na to liczymy także teraz. Zapraszamy w imieniu Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej, ale też nas sam, bo bardzo mocno kibicujemy i wydarzeniom, i tym działaniom, które tworzą muzycy, no i oczywiście wszystkim tym, którzy będą chcieli usłyszeć, poznać repertuar orkiestry, bo też jest on jedyny w swoim rodzaju. No i zapraszamy serdecznie na wszystkie te koncerty.
2: Właśnie, oprócz Iwonicza Zdroju, jeszcze w kilku lokalizacjach.
11: Oprócz Iwonicza kolejne koncerty odbędą się w Krośnie, w Bóbrzce, w Muzeum Przemysłu Naftowego i w Rymanowie Zdroju, w amfiteatrze.
2: Repertuar dość szeroki, można powiedzieć, tak? Orkiestry?
11: Oj, orkiestra gra utwory rozrywkowe, swingowe, czerpie bardzo dużo z muzyki współczesnej, nowoczesnej, czerpie dużo też z muzyki z lat 20. I taki repertuar, przy którym można tupnąć nóżką, to jest właśnie ten repertuar naszej orkiestry, więc jeżeli ktoś poczuje potrzebę zatańczenia, oklaskiwania, wiwatowania, no to jest ten repertuar, który na pewno pociągnie za sobą tę reakcję.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Najlepiej słuchać w pracy.
15: Max robi mi dzień.
16: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
17: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
18: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
19: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
20: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
21: Wiem, właśnie wróciłam.
20: Byłaś beze mnie?
21: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
22: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: 8 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rozum i serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Krosno 97 i 6 FM. Forget you.
9: RMF Max, Krosno, a słyszałeś, że Rosinek, witam. Często o nim się mówi, ale nie tak okazuje się. Często odwiedzamy to miejsce, a warto, bo podkład i podłoże historyczne dosyć mocne. Jest się czym chwalić na Podkarpaciu. W związku z tym namawiam was, zwłaszcza jak się pojawią u was znajomi. Może sami już tam byliście, ale warto pojawić się po raz kolejny i trochę pokazać się z dobrej strony, pokazując swoim znajomym z innej części kraju, a może i świata, nasze perełki podkarpackie. Jedną z nich jest Zamek Kamienic. Tak, tak, tak. Ten właśnie zamek w Odrzykoniu, bo rzecz warta pokazania, nie tylko jeżeli chodzi o historię literatury, a to mocna sprawa jest zakorzeniona i związana, ale również jako mocny obiekt historyczny. Na granicy dwóch gmin, Korczyna, Wojaszówka, Zamek Kamienic, czyli oczywiście ten zamek w Odrzykoniu, bo tak my lokalesi częściej mówimy. Zamek, pierwsze zmianki pochodzą z 1348 roku, był on w tym czasie jedną z wielu własności królewskich. W XIV wieku, a dokładnie w 1402 roku król Władysław Jagiełło za odwagę w wojnie z Krzyżakami nadał zamek Klemensowi Moskarzewa. To są pierwsze zmianki, dał początek rodowi Kamienieckich. Ówczesna budowla, jak oficjalnie wiadomo, na podstawie przekazów, różnego rodzaju wzmianek historycznych, nie była tak okazała jak obecne ruiny i majestatyczna. W tym czasie zamek obejmował małą część wzgórza, był dużo mniejszy. Rozbudowany został dopiero w drugiej połowie XV wieku. Z perspektywy naszego tutaj czasu i tych minionych lat to niewiele minęło, no ale tutaj dziesiątki lat z tej drugiej perspektywy, a nawet w okolicach setki. Zamek został rozbudowany w drugiej połowie XV wieku i odmienił się z gotyckiego zamczyska w piękny renesansowy pałac. A od 1599 roku do 1601 część zamku należała do Stadnickich, a potem nabyli ją Skotnicy. W 1606 roku należał do Jana Skotnickiego. W tym roku przed sądem w Krośnie toczył się proces między Piotrem Firlejem, a mężem Jadwigi Firlej, a Janem Skotnickim o prawo do korzystania ze studni zamkowej, a potem o wycięcie drzew. No i właśnie, i to jest ten zwrot historyczny, te długotrwałe, długoletnie awantury o wodę ze studni, mur graniczny, kaplice, pora uprawne i tak dalej, to wszystko właśnie akcja powieści Aleksandra Fredry pod tytułem Zemsta, którą również zresztą nieraz zekranizowano. Ale pan Aleksander po zaślubieniu Zofii Skarbkowej został spadkobiercą i jedynym właścicielem zamku w Odrzykoniu. I tu też ładna wzmianka, nieważna historyczna, że jest związek tutaj nie tylko dziejowy, nie tylko okazały, ale również literacki tego miejsca, tego zamczyska, no i tego terenu. O czym warto pamiętać i czym warto się chwalić. W końcu XVII wieku zamek popada stopniowo w ruiny, a od połowy XVIII nie jest już zamieszkany. W 1796 roku dzieła zwieńczyła wichura, ona zerwała dach zamku, co przyczyniło się do korozji. Kamieni z budowli zaczęto używać na przykład do budowy kościoła w Korczynie. No i tak zamek zaczął podupadać niestety, ale wciąż jego ruiny górują nad okolicami, warto je odwiedzać, no i przy okazji sobie troszeczkę historycznych informacji przyswoić albo wiedzą na ten temat pochwalić się wśród znajomych, których możecie na zacną wycieczkę zaprosić. A słyszałeś, że RMF Max Krosno, Rusinek. O ciekawych miejscach na Podkarpaciu, nawet mocno zaskakujących, dosyć często w tym programie, w ramach naszych spotkań mówię i często też namawiam Was do tego, abyście takie miejsca odwiedzali. Trochę daleko od naszego regionu, ale to wciąż województwo podkarpackie, no w sumie nie tak daleko, bo kawałeczek za Rzeszowem, mowa o Nowej Dębie. Nowa Dęba raczej znana jest z jednego z największych poligonów w tej części Europy, bo jest w okolicy tej zacnej miejscówki. Ale tam od pewnego czasu znajduje się również rzecz warta odwiedzenia, zwłaszcza jeżeli lubicie święta Bożego Narodzenia. Ponieważ w Nowej Dębie nie tak dawno, bo w 2012 roku założono Muzeum Bombki Choinkowej. Najpierw tam i dalej funkcjonuje, jest zakład produkcji takich bombek choinkowych. Bombek albo baniek, no bo różnie się mówi, częściej baniek na Podkarpaciu, ale już bombki też są używane. Jak większej części naszego kraju. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że tam jest to zaskakujące miejsce. Ja tam miałem przyjemność się pojawić w celach trochę zawodowych. No i byłem święcie przekonany, że to jakaś niewielka manufaktura, a muzeum pewnie górnolotnie brzmiąca nazwa, ale okazuje się, że po wejściu naprawdę znajduje się w środku inny świat. Inny świat. Firma Bilińskiego, właściciel tej firmy, postanowił pan Biliński założyć obok firmy, w ramach firmy również muzeum. Muzeum dlatego, że bombek, baniek tak dużo produkowano i one są tak różnorodne i tak różnorakie i tak zaskakujące, że warto je pokazywać, nie tylko sprzedawać. I faktycznie pomysł trafiony w dziesiątkę. Jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, warto się tam wybrać nawet specjalnie, bo to naprawdę co najmniej kilkadziesiąt minut dobrej zabawy, oglądania i możecie poczuć się w środku lata, jeżeli na przykład w tym okresie tam zajrzycie, jak w okresie świątecznym w domu, bo już przy wejściu, mówię o samym muzeum, jak się wchodzi, od razu po lewej stronie uderzają choinki przygotowane i ozdobione w różnych stylach. Od stylu staropolskiego poprzez francuski, angielski, amerykański, no naprawdę dzieje się dużo i to wszystko mocno przemyślane i przemyślane, a oprócz tego tysiące baniek, bombek, jak kto woli, w różnym stylu, które można oglądać, a niektóre to prawdziwe dzieła sztuki, bo wszystkie są malowane ręcznie, a produkuje się ich grubo ponad milion rocznie. 95% produkcji wędruje do Stanów Zjednoczonych lub na specjalne zamówienia i powiem Wam szczerze, niewyobrażalne są tam małe dzieła sztuki i szacunek dla osób, które to robią, bo można też się temu dokładnie przyjrzeć, bo one są wydmuchiwane, a akurat tu, jeżeli chodzi o wydmuchiwanie rzeczy szklanych, to w Krośnie, w okolicy wszyscy mają o tym pojęcie albo powinni mieć, więc sytuacja jest bliska. Warto się wybrać. Nowa Dęba, gdybyście gdzieś przejeżdżali albo nawet specjalnie sobie zrobić wycieczkę i nie tylko najmłodsi będą się tam świetnie bawić. No a przy okazji, jak ktoś ma ciśnienie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby już sobie nawet w środku lata, może zimą, może jesienią czy wiosną, nie ma znaczenia, pora roku, zakupić się bańkę, bombkę, jak to woli, która będzie powodowała, że wasza choinka będzie zupełnie inna niż sąsiadów czy znajomych. A słyszałeś, że? RMF Max Krosno, Rusinek.
7: Co się działo we wtorek w RMF Max Krosno?
6: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Szybko sprawdźmy, co słuchać w mieście. Zapraszam na flash. MKS Krosno zintegrował swoje dane z Google Maps, co pozwala pasażerom na szybkie sprawdzanie odjazdów autobusów z konkretnego przystanku oraz planowanie podróży po Krośnie i okolicach. Aby sprawdzić najbliższe kursy, wystarczy wybrać ikonę przystanku na mapie w aplikacji, co wyświetli listę linii i godziny odjazdów. Z kolei funkcja planowania trasy po wybraniu opcji transportu publicznego podpowiada konkretne numery linii, czas przejazdu, drogę dojścia na przystanek, a także uwzględnia ewentualne przesiadki.
7: To jest RMF Max Krosno.
6: Muzeum Rzemiosła w Krośnie ponawia przetarg na modernizację zabytkowego Pałacu Kaczkowskich po tym, jak poprzednie oferty przekroczyły budżet.
10: Opuszczony dotąd obiekt zmieni się w nowoczesne centrum kultury z pracowniami naukowymi, mediateką i kawiarenką artystyczną ze sceną. Na realizację tego projektu miasto pozyskało gigantyczne unijne dofinansowanie w kwocie ponad 43 miliony złotych. Dodatkowo w sąsiedztwie pałacu powstanie Centrum Aktywności Społecznej, a otwarcie oferty w tym miejskim przetargu zaplanowano na 19 czerwca.
6: Tyle Łukasz Zakrzewski. Z kolei Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie organizuje między 5 a 7 czerwca 3-dniowe bezpłatne warsztaty artystyczno-społeczne pod hasłem Materiał Wspólny. Uczestnicy w każdym wieku, również bez doświadczenia krawieckiego, będą przetwarzać stare ubrania i tekstylia w duchu ekologicznego upcyclingu. Chętni mieszkańcy mogą zapisywać na to międzypokoleniowe wydarzenie przez formularz internetowy, a całą akcję zwieńczy niedzielny pokaz performatywny.
11: Za nami kilka inicjatyw z konkursu grantowego Open Calla Kierunek Inicjatywa. To jest 4. edycja i kilka inicjatyw jeszcze przed nami, a najbliższa 5, 6, 7 czerwca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Bardzo ciekawa inicjatywa, której pomysłodawczynią jest Justyna Lazizi. Przyjeżdża do Krosna specjalnie poprowadzić warsztaty.
6: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyna z RCKP. W Krośnie oficjalnie wystartowała rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Tegoroczni ósmoklasiści mają już niewiele czasu na podjęcie decyzji, bo dokumenty do wybranych placówek mogą składać tylko do 12 czerwca. Warto dobrze przeanalizować lokalną ofertę, bo do wyboru jest aż 5 liceów ogólnokształcących, 7 techników oraz 4 szkoły branżowe pierwszego stopnia.
12: To jest ten czas, przypomnę, od 18 maja do 12 czerwca w krośnińskich szkołach będą przyjmowane podania i wzorem lat ubiegłych każdy kandydat może wybrać 3 szkoły, a w tych 3 szkołach nieograniczoną liczbę kierunków i zawodów, do których chce się dostać.
6: Mówi zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Krośnie Jarosław Grześków. Lena Małysz, zawodniczka klubu sportowego Budo Krosno i brązowa medalistka Mistrzostw Europy Karate w Batumi, spotkała się z prezydentem Krosna Piotrem Przetockim. Prezydent wręczył młodej karateczce list gratulacyjny oraz upominek, a także złożył gratulacje jej trenerom za wkład w rozwój zawodniczki. Lena Małysz na co dzień łączy wymagające treningi z nauką w 2. liceum ogólnokształcącym w Krośnie.
7: To się działo we wtorek w RMF Max Krosno.
13: Słuchacie RMF Max Krosno, przed nami kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że, w którym jak zwykle pokazujemy to, co najciekawsze w naszym regionie. Justyna Borycka z tej strony, kłaniam się nisko i zapraszam, bo dziś wyjątkowo nie zabiorę Was w nowe, ciekawe miejsca w naszej okolicy, które warto poznać bliżej, ale przypomnimy sobie pewną, bardzo ciekawą historię. Historię dokładnie jednej fabryki, która kiedyś w Krośnie była bardzo znana i prężnie działała, obecnie niestety trochę już o niej zapomniano, ale pojawiają się w mieście słuchy, że może jeszcze wznowić działalność. Okazuje się, że Krosno to nie tylko tytułowe miasto szkła, ale również miasto słynące z butów. O słynnej kiedyś fabryce Fabos opowiemy w dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, Że w RMF Max Krosno. Tutaj Justyna Borycka, kłaniam się, witajcie. Fabos ma w Krośnie długą i bardzo znaną historię, ale gdyby ktoś nie do końca kojarzył tę nazwę, to powiem tak. W butach produkowanych właśnie w Fabosie w Krośnie medal olimpijski zdobył Wojciech Fortuna, a Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy weszli w nich na Mount Everest. W tych butach właśnie grał też Kazimierz Dejna, biegała Szywińska, a podobno miał je także nawet Fidel Castro. Jak doszło do tego, że akurat fabryka obuwia z Krosna zyskała tak wielką międzynarodową sławę? Opowiemy o tym już teraz w programie A Słyszałeś, Że.
7: Słuchacie RMF Max Krosno.
13: Wszystko zaczęło się jeszcze przed II wojną światową. W Krośnie istniał wtedy zakład obuwniczy Wudeta, który w okresie niemieckiej okupacji dostał zgodę na produkcję butów drewnianych. Fabryka działała dokładnie do lipca 1944 roku, a jesienią wznowiono produkcję, a przy wyrobie butów na drewnianych spodach pracowało wtedy 40 osób. Przełomowy był rok 1948. Wtedy zaczęto wytwarzać obuwie do jazdy na nartach. Skórzane buty o ściętych kwadratowych nosach, sznurowane na kapsle, cieszyły się naprawdę niezłym braniem, a później przedmiotem pożądania amatorów sportu stały się m.in. buty Juhasy, Turnie, Elbrusy czy Karpaty.
7: To jest RMF Max Krosno.
13: Dzięki produkcji tego sportowego obuwia firma zaczęła bardzo szybko się rozwijać i w latach 70. Fabos, należący wówczas do zjednoczenia Polsport, produkował kilkadziesiąt wyrobów oznaczonych znakiem jakości. Eksportowano je wtedy do Związku Radzieckiego, Bułgarii, ale też do Kanady, Norwegii, a nawet państw afrykańskich. Wyobraźcie sobie, że pod kątem igrzysk w Moskwie Fabos podpisał kontrakt na dostawę 15 tysięcy par butów narciarskich. Fabryka, która zlokalizowana była przy ulicy Waryńskiego, dziś to ulica Pużaka, po trochu była rozbudowywana w tamtych czasach i z tradycyjnego szewstwa przestawiono się na najnowocześniejsze metody produkcji. Rosła też liczebność w dużej mierze kobiecej załogi. W szczytowym okresie pracowało tu więcej niż 1500 osób.
4: Słuchacie RMF Max Krosno.
13: Niestety, mimo rozwoju firmy, w Fabosie nie brakowało problemów. W warunkach gospodarki nakazowo-rozdzielczej, czyli takiej, jaka panowała w Polsce w okresie PRL-u, często występował deficyt materiałów potrzebnych do produkcji, takich jak skóra, nici czy klej. Ale mimo to, nawet w czasach ostrego kryzysu, obuwnicy z Krosna dawali sobie radę. Wyobraźcie sobie, że tylko między styczniem a połową października 1983 roku z taśmy produkcyjnej w Fabosie zjechało około 760 tysięcy par butów i 117 tysięcy sztuk piłek. No niestety, po 1989 roku w nowej gospodarczej rzeczywistości sytuacja ekonomiczna zaczęła się stopniowo pogarszać w przypadku tej właśnie firmy. Utworzono tutaj zarząd komisaryczny, no a podejmowane próby wyjścia na prostą i programy naprawcze nie dały niestety rezultatu i Fabos ostatecznie upadł. W jego dawnym biurowcu jest teraz urząd celny, a hale fabryczne użytkują rozmaite krośnieńskie firmy.
4: To jest RMF Max Krosno.
13: Mimo że fabryka już od dawna nie istnieje, to wciąż można wspominać jej ogromne sukcesy. Krośnieński Fabos przez lata był jedynym w Polsce producentem butów narciarskich dla wyczynowców, ale też dla amatorów. Obuwnicy z Krosna wytwarzali buty zjazdowe, biegowe, dla skoczków. I to właśnie w nich złoty medal Igrzysk Olimpijskich Sapporo 72 wywalczył Wojciech Fortuna. W 1980 roku natomiast świat obiegła wieść, że dwaj Polacy, Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy, jako pierwsi alpiniści w historii weszli zimą na Mount Everest. Tego wiekopomnego wyczynu dokonali właśnie w wysokościowych butach Everest marki Fabos. Model tych legendarnych butów został opracowany właśnie w Krośnie i okazuje się, że buty Everest w Himalajach spisały się świetnie.
4: Słuchacie RMF Max Krosno.
13: Fabos przez długi czas był też jedynym w kraju wytwórcą butów do hokeja i jazdy figurowej, a grał w nich również Kazimierz Dejna. Między innymi dlatego dużą popularnością cieszyły się szyte w Krośnie piłki do futbolu i siatkówki. Z Fabosem związana jest też jeszcze jedna ciekawa opowieść. Podobno Marian Rękę, który w latach 70. był ambasadorem na Kubie i Jamajce, a następnie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, buty treningowe z Fabosa przekazał właśnie jako ambasador naszego kraju samemu Fidelowi Castro. Podobno ta niezwykła para miała numer 47 i stąd później o kimś, kto nosił obuwie w wysokich rozmiarach, mówiono, że ma buty jak Castro.
4: To jest RMF Max Krosno.
13: Znacie jeszcze jakieś legendarne historie związane z fabryką obuwia Fabos w Krośnie? Koniecznie dajcie o nich znać mailem na adres radio@rmfmax.pl. Bardzo chętnie opowiem o nich w kolejnym odcinku, a słyszałeś, że... Na dziś to już wszystko. Justyna Borycka, kłaniam się nisko i do usłyszenia już niebawem. Oczywiście w RMF Max. Trzymajcie się, cześć!
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
16: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
18: A cappuccino też za siódemkę?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
21: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
22: Siemano rano!
21: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
22: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
25: Hit na Maxa.
21: Krosno 97 i 6 FM. O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Krosno.
26: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: A robotnicy rozpoczęli już demontaż pierwszych fragmentów torowiska.
2: Ciężko tutaj mówić o rewitalizacji, gdyż dosłownie za kilka dni ogłosimy przetarg na rozbiórkę obecnego budynku dworca, czyli tej powojennej, pewnie prowizorki, można tak powiedzieć. No, budynek nie zachwyca od wielu lat, jest nieczynny, stracił swoją pierwotną funkcję, przez lata upadł, wygląda niezbyt dobrze.
1: Powiedział dziś naszemu reporterowi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła. Tymczasem Krośnieńska Karta Mieszkańca wkracza właśnie w nowoczesny cyfrowy etap. Mieszkańcy naszego miasta nie muszą już nosić w portfelach tradycyjnego plastiku, ponieważ wszystkie ulgi i zniżki są teraz dostępne bezpośrednio w telefonie komórkowym. Żeby przenieść dokumenty do smartfona, wystarczy pobrać dedykowaną aplikację i przejść prostą weryfikację.
3: Zachęcamy do korzystania z tej aplikacji, która jest dostępna w internecie przez Google albo App Store, więc ta aplikacja ułatwi życie w wielu chwilach, momentach.
1: Powiedział nam dziś prezydent Krosna Piotr Przytocki. W naszym błyskawicznym flaszu wracamy teraz do tematu darmowych warsztatów ekologiczno-krawieckich Materiał Wspólny, które już od piątku zagoszczą w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. O szczegółach tej weekendowej akcji opowie teraz nasz gość. Co to dokładnie za warsztaty krawieckie?
4: Nie tyle co krawieckie, co tworzenia sylwetek, ubrań z innych ubrań. Świetne warsztaty, bo podchodzą z ogromnym szacunkiem do tematu nadprodukcji rzeczy, ponownego wykorzystania, upcycling. My nosimy ubrania, ale ubrania noszą historię.
1: Wyjaśniła Agnieszka Kaszczyszyn z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Na koniec zaglądamy jeszcze do Sanoka. W tamtejszym skansenie odbyło się wyjątkowe spotkanie integracyjne z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprosiło lokalnych opiekunów wraz z dziećmi do wspólnego zwiedzania Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie przygotowano dla nich masę atrakcji. Wicestarosta sanocki oraz dyrektor PCPR wykorzystali tę okazję, by oficjalnie podziękować lokalnym firmom i instytucjom, które na co dzień wspierają system opieki. Skala pomocy w regionie robi wrażenie, bo w powiecie działa obecnie 60 rodzin zastępczych, pod których skrzydełkami znajduje się ponad setka dzieciaków.
5: O tym się mówi w Krośnie. RMF Max.
6: RMF Max. Słuchacie RMF Max Krosno. Jak zwykle o tej porze przed nami kolejny odcinek programu A Słyszałeś, że, w którym opowiadamy o tym, co najciekawsze w naszym regionie. A w tym przypadku chyba akurat nawet najpyszniejsze, bo powiemy o przysmakach regionalnych związanych z naszą najbliższą okolicą, czyli Podkarpaciem. Justyna Borycka z tej strony, kłaniam się nisko i zapraszam, bo będzie naprawdę pysznie. Powiemy o kilku nietypowych specjałach, które raczej nie są specjalnie kojarzone poza Podkarpaciem. Szczególnie obca może wydawać się w tym przypadku nazwa. W dzisiejszym odcinku powiemy m.in. o fujarkach pastuszych i pamule weryńskiej. To program A Słyszałeś, że w RMF Max Krosno. Justyna Borycka, witajcie. Zaczniemy jednak od bundzu łemkowskiego. To taki świeży, miękki ser z cienką skórką, w przekroju kremowy, soczysty, ewentualnie też lekko dziurkowany. Najczęściej jego średnica ma około 25-30 cm, a naturalny ser przed wędzeniem może ważyć nawet do 6 kg. Smaku jest dosyć łagodny, lekko słodki, a jak to w przypadku serów bywa z upływem czasu, także lekko kwaskowy. A skoro o bundzu łemkowskim wspominamy, to warto też powiedzieć kilka słów o samych tradycjach kulinarnych Łemków. Łemkowie to grupa etniczna, która kiedyś zamieszkiwała tereny Beskidu Niskiego i przez naukowców jest klasyfikowana jako potomkowie karpackich nomadów zwanych Wołochami. Na metodach wołoskich właśnie Łemkowie wytwarzali m.in. wspomniany bundz, ale też bryndzę i sery twarde oraz twarogi. Bundz natomiast to naturalny i wędzony codzienny ser wyrabiany w praktycznie każdej chyży i chacie łemkowskiej. W wersji wędzonej ten ser dodatkowo poddawany jest jeszcze kąpieli solankowej, a następnie wędzeniu w zimnym dymie. Posiada dość krótki termin przydatności, ale myślę, że raczej bundz nie ma okazji długo poleżeć, bo jest na tyle pyszny, że zawsze znika szybko.
5: To jest RMF Max Krosno.
6: Teraz pytanie ciekawostkowe.

0: wyjątkowe. Wiecie, czym jest pamuła? Okazuje się, że to w naszym regionie takie słowo opisujące zupę owocową, która jest produktem wywodzącym się z kuchni chłopskiej. Taka właśnie pamuła weryńska była spożywana na terenie Galicji, a w szczególności w Weryni, najstarszej osadzie leśnej w tej części Puszczy Sandomierskiej. Słynna pamuła weryńska była przygotowywana z suszonych owoców, czyli tak zwanych suszek, a popularnością cieszyła się głównie w czasach okupacji i zaraz po wojnie. No dobrze, tylko jakim cudem zupę owocową nazwano pamułą? Gdzie tu jest związek? Okazuje się, że nazwa wywodziła się od łacińskiego słowa famulus, które oznaczało parobka, pomocnika, no i biedaka. To trochę tak jak z zalewajką, która nie jest ani barszczem białym, ani żurkiem, tylko właśnie taką biedniejszą wersją tych zup. Pamuła natomiast początkowo robiona była z dzikich gruszek, których przy polnych drogach i miedzach rosło bardzo dużo, a na jesieni, kiedy gruszki opadały, ludzie zbierali je, następnie suszyli, wkładali do lnianych worków, no i trzymali na zapiecku w suchym miejscu. Z czasem jednak do przyrządzania pamuły zaczęto używać również innych owoców rosnących w przydomowych ogródkach, takich jak śliwki albo jabłka. Wszystkie owoce oczywiście myto razem, namaczano w zimnej wodzie, a następnie gotowano w tej samej wodzie, w której wcześniej były moczone. Na koniec dodaje się jeszcze mąki pszennej i słodkiej śmietany w celu zagęszczenia tej zupy. Można też dosłodzić miodem i cukrem. Oczywiście, żeby nie było za słodko, to przydała się jeszcze łyżka soku z porzeczki albo soku wiśniowego. No i już, pamuła gotowa. Najczęściej podawana była prosto do picia, w kubeczkach, często również z chlebem z masłem i białym twarożkiem.
1: Słuchacie RMF Max Krosno.
0: W dzisiejszym odcinku A słyszałeś, że w RMF Max Krosno sprawdzamy potrawy kuchni regionalnej podkarpackiej, które samą swoją nazwą już mogą wywołać zaciekawienie, a co dopiero smakiem. Przed nami jeszcze jedna taka potrawa wpisana do rejestru produktów regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potrawa ta, a w zasadzie produkt, to fujarki pastusze. Najprościej mówiąc, to rurka z ciasta wypełniona farszem bobowo-pieczarkowym, ale tak fujarka wygląda współcześnie. Dawniej fujarki pastusze to po prostu nabite na cienki patyk leszczynowy bób oraz pieczarki, które pieczone były nad ogniskiem przez pasterzy pilnujących zwierząt. Z czasem tę prostą przekąskę zaczęto urozmaicać, no i obecnie fujarki pastusze to rodzaj pasztecików nadziewanych farszem składających się z posiekanych i przesmażonych pieczarek, cebuli oraz bobu. Farsz zawijany jest w płaty ciasta, uformowane w kształcie takiej niewielkiej rurki. Swoim kształtem przypominają one dawne instrumenty muzyczne, czyli tak zwane fujarki z kory wierzby, które były popularne na wsi wśród dzieci i pasterzy pasących krowy i konie na pastwiskach. Stąd też wzięło się nazwa tego specjału. Fujarki pastusze obecnie przygotowywane są z okazji różnych świąt i uroczystości rodzinnych. Zazwyczaj podawane są jako przekąska z czerwonym barszczem. No i tutaj uwaga, bo myślę, że fujarkami pastuszymi mogą zainteresować się wegetarianie. W końcu to idealny i przy okazji tradycyjny zastępnik klasycznych pasztecików.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Fujarek pastuszych bardzo chętnie spróbuję, ale też bardzo chętnie opowiem o kolejnych waszych ulubionych potrawach kuchni podkarpackiej. Dajcie znać, o jakich produktach warto jeszcze wspomnieć. Nasz adres to radio@rmfmax.pl. A za dziś już wielkie dzięki. Justyna Borycka, kłaniam się i do usłyszenia oczywiście w RMF Max Krosno. Trzymajcie się, cześć!
2: RMF Max. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: 6 FM. To się działo w środę w RMF Max Krosno.
1: W RMF Max najwyższy czas sprawdzić, co słuchać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Szykują się spore ułatwienia dla każdego, kto planuje wypad w Bieszczady czy nad Solinę. Ruszyły potężne remonty dwóch kluczowych dróg wojewódzkich w tamtym rejonie. Inwestycje pochłoną miliony złotych, a na trasach już pracują ciężkie maszyny. Więcej o inwestycji powie nasz reporter, który jest w Bieszczadach. Łukaszu, jesteś z nami?
2: Tak, jestem.
1: Jakie plany mają drogowcy?
2: Drogowcy wzięli na tapet dwa popularne odcinki drogi wojewódzkiej numer 894. Pierwszy z nich to trasa z Ucharzec Mineralnych do Orelca. Powstaje tam praktycznie nowa droga, chodniki oraz ścieżka dla pieszych i rowerów, a finał tych prac zaplanowano na przyszły rok. Równolegle ciężki sprzęt wjechał na odcinek Polańczyk-Wołkowyja, czyli tuż przy zachodnim brzegu Jeziora Solińskiego. Tam jezdnia zostanie poszerzona, powstaną nowe zatoki autobusowe i dwa mosty.
1: Relacjonował Łukasz Zakrzewski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Przed nami wszystkimi długi czerwcowy weekend, a to oznacza jedno. Na drogach w całym regionie ruch będzie znacznie większy niż zwykle. Nad bezpieczeństwem podróżnych będą czuwać policyjne patrole, a mundurowi z drogówki zapowiadają, że dla piratów drogowych nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu, rozwagę i ostrożność.
3: Przed nami długi weekend, a wraz z nim wzmożony ruch na drogach w całym kraju. Wiele osób wyruszy w podróż, dlatego apelujemy o rozsądek i cierpliwość za kierownicą. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zwracajmy uwagę na oznakowanie i nie podejmujmy ryzykownych manewrów. Pamiętajmy, że kilka minut wcześniej nie jest warte ryzyka utraty zdrowia lub życia.
1: Mówiła rzeczniczka policji w Krośnie, młodszy aspirant Sara Bania Nowak. Przejdźmy dalej. Kierowcy podróżujący przez gminę Jedlicze muszą przygotować się na ogromne utrudnienia w ruchu. Zamknięte dla samochodów zostały dwa ważne przejazdy kolejowe na ulicy Brzozowej w Jedliczu oraz w sąsiednim Potoku.
4: Ta modernizacja 108 trwa już od kilku miesięcy, natomiast tak zaczęły się te prace także w Jedliczu i mamy informację od wykonawcy prac, że zostanie zamknięty główny przejazd kolejowy w Jedliczu. Tam muszą zostać wykonane poszerzenia, wykonany zostanie dodatkowy tor, cała infrastruktura z tym związana, więc przez okres około 5 miesięcy ten przejazd będzie zamknięty.
1: Na szczęście wytyczono objazdy, dodaje Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Gmina Chorkówka mocno stawia na ekologię i rzuca duże siły na rozbudowę lokalnej sieci kanalizacyjnej. Największe prace zaplanowano na ten rok, a na systematyczne podłączanie posesji do zbiorczego systemu mogą liczyć m.in. mieszkańcy Kobylan.
5: Gmina, można powiedzieć, też jest wyjątkowa, jeśli chodzi o ilość wybudowanej kanalizacji. Jednak mieliśmy takie, ja to nazywałem białe plamy kanalizacyjne i obecnie z tych 5 odcinków, które zaprojektowaliśmy dodatkowo, bo są to takie albo nowe przysiłki, albo tereny, które zostały wcześniej pominięte i z tych 5 przysiłków teraz 2 inwestycje właśnie realizujemy w 2026 roku.
1: Mówił wójt Chorkówki Grzegorz Węgrzynowski.
0: To dzieje się w Krośnie.
6: Krosno z lotu ptaka. Taki widok na pewno nie jest obcy wszystkim tym, którzy przynajmniej raz mieli okazję polecieć szybowcem albo skoczyć ze spadochronu, a to wszystko za sprawą Aeroklubu Podkarpackiego. To nie tylko miejsce, w którym można samoloty podziwiać, a nawet jednorazowo skorzystać z atrakcji, ale też działa tutaj szkoła lotnicza, w której można zdobyć profesjonalne umiejętności. Oprócz tego, że Aeroklub Podkarpacki działa prężnie dzisiaj, to warto też wspomnieć, że Podkarpacie w temacie lotnictwa ma bardzo ciekawą i dosyć długą historię. O niej właśnie opowiemy w dzisiejszym odcinku, a słyszałeś, że w RMF Max Krosno. Z tej strony Justyna Borycka, kłaniam się, witajcie. Na początek przenosimy się aż do XIX wieku, bo wtedy swoją działalność rozkręcał Adam Ostoi Ostaszewski, którego bez wątpienia można nazwać absolutnym pionierem lotnictwa na Podkarpaciu. Ostaszewski był w tej dziedzinie samoukiem, tak jak zresztą inni amatorzy, ponieważ lotnictwo było dziedziną, która tak naprawdę dopiero powstała, ale też bardzo szybko się rozwijała. W 1888 roku Ostaszewski wykonał w Berlinie lot z balonem wolnym, a już w 1909, czyli w zasadzie 20 lat później, sam zbudował samolot wzorowany na samolocie braci Wright, którym próbował latać w okolicy swojej posiadłości we Wzdowie. Kolejną ważną datą w podkarpackiej historii lotnictwa jest z pewnością rok 1927, kiedy właśnie powstał Aeroklub Podkarpacki we Lwowie. Nie trzeba było długo czekać, żeby taki klub powstał również w okolicach Krosna. Dokładnie rok później, w 1928 roku, władze miejskie Krosna przekazały część swoich terenów pod budowę lotniska. Rok wcześniej powstały w Krośnie i w Sanoku pierwsze modelarnie lotnicze, więc wiadomo już było, że coś się w tym temacie święci. Wyczyny pilotów na naszych terenach działały również mocno na wyobraźnię młodzieży i tak w 1931 roku niejaki Zdzisław Postępski, który był uczniem gimnazjum w Krośnie, skierował do swoich kolegów apel o założenie w szkole sekcji szybowcowej. I wyobraźcie sobie, że zapisało się do niej wtedy aż 378 uczniów i uczennic.
0: To jest RMF Max Krosno.
6: Głównym celem tego koła naukowego, można powiedzieć, stała się budowa szybowca. I co najlepsze, udało się. Dokładniej w 1934 roku. A część członków sekcji z Postępskim na czele tak bardzo się w to zaangażowała, że niestety nie udało im się zdać do kolejnej klasy.
0: Słuchacie RMF Max Krosno.
6: Mieszkańcy naszych okolic coraz bardziej i coraz częściej interesowali się lotnictwem w różnej formie, głównie lotnictwem szybowcowym. Dlatego też coraz częstsze były głosy domagające się powstania regionalnego aeroklubu. W maju 1936 roku powstał Aeroklub Zagłębia Krośnieńskiego, który został afiliowany do Aeroklubu Lwowskiego, a w 1938 roku uroczyście pierwszy kurs szybowcowy i samolotowy odbył się w Aeroklubie Krośnieńskim, bo na taką nazwę zmieniono tę poprzednią. Samolotnisko Krośnieńskie posiadało dwa lądowiska zapasowe w Mederówce i Łężanach. No i trzeba przyznać, że jak na tamte czasy to był naprawdę poważny węzeł lotniskowy. Lotnisko Krośnieńskie było zresztą wtedy jednym z największych lotnisk i jednym z najnowocześniejszych w Europie.
0: To jest RMF Max Krosno.
6: Niestety II wojna światowa przerwała działalność lotniczą na Podkarpaciu, ale nie przerwała działalności ludzi związanych z lotnictwem. Przechowali oni przez czas wojny aż 4 szybowce. Ponownie Aeroklub Krośnieński zaczął działać dopiero w 1945 roku, a od roku kolejnego uruchomiono 3 sekcje: modelarską, szybowcową i samolotową. Nazwa została też zmieniona z Aeroklubu Krośnieńskiego na Aeroklub Podkarpacki. Co ciekawe, w 1957 roku rozpoczęto w Krośnie organizację Centrum Wyszkolenia Lotniczego APRL, a w 1964 roku przeniesiono tutaj ze Strzebielina Morskiego Centrum Wyszkolenia Spadochronowego. Obecnie Aeroklub Podkarpacki to miejsce, skąd wywodzi się naprawdę wielu pilotów, których nazwiska mówią same za siebie. Mowa o wielu mistrzach, m.in. w akrobacji szybowcowej, w sporcie spadochronowym, ale szkoliło się tutaj także wielu obecnych pilotów w linii lotniczych LOT.
0: Słuchacie RMF Max Krosno.
6: Z danych technicznych warto jeszcze wspomnieć, że obecnie lotnisko zajmuje obszar prawie 200 hektarów, a jego właścicielem i jednocześnie zarządzającym w myśl przepisów prawa lotniczego jest miasto Krosno. Aeroklub Podkarpacki oferuje naprawdę cały katalog usług rekreacyjnych dla osób, które chcą poznać Krosno z lotu ptaka. Te oferty można podzielić na dwa główne segmenty. Pierwszy to szkoła lotnicza, która posiada 4 sekcje: szybowcową, samolotową, spadochronową oraz modelarską. Ale dla tych, którzy swoją przygodę z lotnictwem chcą przeżyć w bardzo krótkim czasie, wystarczą na pewno kursy i szkolenia. Również szybowcowe, spadochronowe, modelarskie, ale też paralotniowe.
0: To jest RMF Max Krosno.
6: I jak zdecydowani kontynuować lotnicze tradycje Podkarpacia? Ja powiem szczerze, że na paralotni pewnie z chęcią bym się przeleciała. Kto wie, może nawet w przypływie energii skok ze spadochronu. Sprawdźcie wszystkie szczegóły na stronie internetowej Aeroklubu Krośnieńskiego. Naprawdę jest w czym wybierać. Na dziś to już wszystko w programie A słyszałeś, że w RMF Max Krosno. Justyna Borycka, dzięki i do usłyszenia. Cześć! Słuchacie RMF Max Krosno. Przed nami, jak zwykle o tej porze, kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że, w którym odwiedzamy najciekawsze miejsca w naszym regionie, przypominamy ciekawe historie i dzielimy się ciekawostkami dotyczącymi Krosna i okolic. Justyna Borycka z tej strony, kłaniam się nisko. W ostatnim odcinku, jeśli mieliście okazję słyszeć, odwiedziliśmy Czarnorzeki. To miejscowość, która rzeczywiście mieni się różnymi kolorami o każdej porze roku. Można wpaść tam na wyciąg narciarski, ale też latem na paintballa na przykład. I dziś kolejna taka propozycja z okolic Krosna. Zabieram Was do Puław. Puławy, podobnie jak Czarnorzeki, posiadają wiele twarzy w zależności od pory roku i poznamy je w dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, Że w RMF Max Krosno. Justyna Borycka, kłaniam się, witajcie. Lato to piękne krajobrazy przełomu Wisłoka sprzyjające kontemplowaniu natury i poznawaniu przyrody. A zima to wiodący w regionie ośrodek białego szaleństwa. To są właśnie te dwie twarze Puław, które warto poznać. Puławy to ogólnie wieś przepięknie zagubiona w Beskidzie Niskim, która została lokowana na surowym korzeniu w 1572 roku przy starszej osadzie powstałej przy Hucie Żelaza. Zamieszkiwane przez Łemków Puławy nigdy nie stały się zbyt ludną miejscowością, ale za to na tyle rozległą, że podzielono ją na Puławy Dolne i Puławy Górne. Jedne i drugie przestały istnieć już po II wojnie światowej, ponieważ jako wieś łemkowska Puławy zostały objęte wysiedleniami. Jedynie kilka lat dłużej niż sama wieś trwała jeszcze drewniana cerkiew pod wezwaniem Ducha Świętego, która została wzniesiona w Puławach Górnych w 1831 roku.
0: Słuchacie RMF Max Krosno.
6: Cerkiew niestety do dziś nie przetrwała, ale pozostał cmentarz ze starymi ruskimi nagrobkami. Najpierw cmentarz był porzucony i zaniedbany, później został odnowiony społecznie, a ostatnio jest nawet znów użytkowany. Ma to związek z tym, że wieś w zasadzie ożyła w latach 70. XX wieku za sprawą polskich osadników ze Śląska Cieszyńskiego. Ci osadnicy w miejsce wyznania grekokatolickiego Łemków przynieśli w te strony protestantyzm kościoła zielonoświątkowego. I tak oficjalnie wraz z mieszkańcami sąsiedniego Wisłoczka mieszkańcy tworzą protestancką wspólnotę regionu bieszczadzkiego. Należy do niej większość mieszkańców Puław, a tylko kilka rodzin, które tutaj mieszkają, to rzymscy katolicy. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ wszyscy wspólnie działają na rzecz lokalnego rozwoju, prowadząc uznawane wręcz za wzorcowe gospodarstwa rolne, które specjalizują się zwłaszcza w produkcji mleka. Mieszkańcy mocno stawiają też na turystykę. Największym osiągnięciem na tym polu jest powstanie ośrodka sportów zimowych Kiczera Ski, który również jest stawiany za wzór. Tym razem dobrej organizacji i niepowtarzalnego klimatu.
0: To jest RMF Max Krosno.
6: Co ważne, ośrodek jest prowadzony przez miejscowych gospodarzy w ramach Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego Przełom Wisłoka. I nie mają tutaj udziału żadni duży inwestorzy, ani znane nazwiska. Wszystko działa więc z inicjatywy mieszkańców i niech to będzie zachęta również dla innych miejscowości i gmin. Tym bardziej, że Kiczera Ski to naprawdę wiodące w regionie centrum białego szaleństwa, które obejmuje 5 tras narciarskich o zróżnicowanym stopniu trudności. Jest trasa główna, która mierzy 1000 metrów, krótsza, ale za to najtrudniejsza pod wyciągiem, mierząca 900 metrów. Jest też trasa koło górnej wypożyczalni o długości 300 metrów, trasa dla początkujących oraz najdłuższa trasa okrężna, która liczy 1200 metrów, ale za to uznaje się ją za dosyć łatwą. Oprócz tego macie też do dyspozycji piękną trasę do narciarstwa biegowego i skiturowego o długości aż 4000 metrów, która prowadzi przez piękny Beskidzki Las. Dla początkujących oczywiście dobra informacja, na miejscu jest wypożyczalnia sprzętu, więc nie ma się czym martwić, a dla miłośników bardziej freestyle'owej jazdy przygotowano tutaj jeszcze specjalny snowpark.
0: Słuchacie RMF Max Krosno.
6: Najważniejszą jednak atrakcją jest chyba kolej krzesełkowa, bo obok dwóch wyciągów orczykowych i wyciągu dla początkujących macie do dyspozycji jeszcze dwuosobową kolej o długości 900 metrów. To właśnie ona wyróżnia Puławy na tle innych podkarpackich centrów narciarskich i powoduje, że stok jest atrakcyjny przez cały rok, nie tylko zimą. I nie tylko zresztą ze względu na piękne widoki. Latem w Puławach doskonale będą się bawić rowerzyści, którzy poszukują o wiele bardziej ekstremalnych wrażeń. Wytyczona tutaj została dla nich trasa downhillowa. Ale ci bardziej zachowawczy i tak potraktują okolice jako swój raj, co mogą potwierdzić nie tylko miłośnicy rowerów, ale także na przykład uczestnicy organizowanych tutaj rajdów konnych.
0: To jest RMF Max Krosno.
6: Jak widać, w Puławach można się zarówno relaksować, jak i aktywnie wypoczywać przez cały rok. Nie tylko na wyciągu narciarskim, ale również na końskim grzbiecie albo na rowerowym siodełku. Jakie jeszcze inne miejsca w niedużej odległości od Krosna kuszą takimi atrakcjami? Dajcie znać mailem na adres radio@rmfmax.pl. Tutaj czekam na Wasze wiadomości, a za dziś wielkie dzięki. Justyna Borycka, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku A Słyszałeś, Że w RMF Max Krosno.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Gramy.
15: Nie oceniamy.
14: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: robi mi dzień.
1: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. I po reklamie.
2: I hity pod same drzwi.
8: For free.
2: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
3: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

Takie come on, come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia.

0: jest to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Launch of RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Ta kobieta ma w sobie po prostu ogień. Lady Gaga w RMF Max robi takie abrakadabra jak niektórzy kierowcy na widok policji. Ale tutaj spoiler, bo niestety te sztuczki ze znikającymi mandatami już nie zadziałają. Słuchajcie, wjechały nowe przepisy, a to oznacza koniec z januszowaniem w wordach, bo za najcięższe wykroczenia nie skasujemy punktów na kursie. Od teraz za jeden głupi drift pod marketem albo takie Need for Speed na osiedlu dostaniemy 10 punktów. A jak przy tym zarysujemy śmietnik, to pan władza dorzuci kolejnych 12. No i cyk, 22 punkty na liczniku, a prawko leci w kosmos w sekundę. Powiem wprost, jak masz ciężką nogę, to czas najwyższy zmienić nawyki. No a poza tym pamiętajcie, że za te policyjne punkty nie dostaniecie nawet hot doga na stacji, więc chyba nie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: I po reklamie.
11: Muzyka zawsze po pierwsze.
12: Tu się czuję hity.
11: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
13: Przed nami zmienny czwartek na Podkarpaciu. Do końca dnia utrzyma się spore zachmurzenie, a na południu i wschodzie regionu okresami popada deszcz. Od zachodu będą jednak postępować większe przejaśnienia, a termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na wschodzie regionu do 23 na zachodzie. W Krośnie i rejonach podgórskich będzie trochę chłodniej, od 18 do 21 stopni. Nadchodząca noc będzie spokojna i pogodna, choć nad ranem kierowcy muszą uważać na gęste mgły. Jutro czeka nas spora zmiana. Zrobi się cieplej, nawet do 26 stopni, ale po południu wrócą burze.
14: Hity na Rafał Rafnik z Witkowskiej Piona, witam po dziewiątej i od razu zaglądam w kalendarz, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I tu się wszystko zgadza, bo po pierwsze mamy wolny czwartek, a po drugie mamy prawo wrzucić na luz i trochę poleniuchować. I w tym też pomagamy. Grając fajne hity w RMF Max. Słuchajcie, ten numer to absolutny sztos. Dajcie głośniej. Ale Farben, no i totalna nówka, Body Talk.

0: jest jeden z tych hitów, przy których może się okazać, że niektórzy mimo wszystko mają ten syndrom niespokojnych nóg. No ale jak dobra muza wjeżdża, to po prostu tak się czasami zdarza. Alan Walker i jego Dancing in Love dzisiaj w RMF Max. A tak w ogóle, to poszukajcie w swoich kontaktach w telefonie Franciszka i Karola, bo oni świętują dzisiaj imieniny. Najlepszego! No i za moment jedziemy dalej z hitami. Czeka już nowe męskie granie orkiestra.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Playlista, co zrobić dzień.
15: Niech się dzieje.
14: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

David Podsiadło w RMF Max, czyli idealny temat pod ten Easy Czwartunio. A ja w pakiecie mam dla was jeszcze logistycznego gonga, żebyście nie wtopili kasy na mandaty. Słuchajcie, dzisiaj pełna kulturka. Praktycznie cała Polska świętuje, więc w zasadzie we wszystkich największych miastach dostajemy parkowanie za free. Ale uwaga, bo jutro pomimo długiego weekendu dla wielu urzędników, w większości miast niestety trzeba będzie bulić normalnie. Także wiecie, dzisiaj pełen Lucy Chillera, ale z tym piątkiem to lepiej to dobrze sprawdzić. Żeby nie okazało się potem, że wracacie do auta w szampańskim nastroju, a tam, proszę bardzo, wita was list z pozdrowieniami od Straży Miejskiej. Jedziemy dalej z hitami, teraz nowka od Kungs, dajcie głośniej.

0: się po prostu nie nudzi. No i prawie zawsze są ciary, co nie? Szwedzka mafia w RMF Max i Don't You Worry Child. I tutaj wszystko się zgadza, bo jedyne, czym dzisiaj można się martwić, to pogoda. Wiadomo, ona lubi płatać figle, więc za sekundę rzucimy okiem na prognozę, żebyście wiedzieli, czy szykować koce, czy raczej trzymać się salonu. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: To co grają to jest prawdziwa petarda.
17: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
18: Hit na maxa.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
19: Przed nami zmienny czwartek na Podkarpaciu. Do końca dnia utrzyma się spore zachmurzenie, a na południu i wschodzie regionu okresami popada deszcz. Od zachodu będą jednak postępować większe przejaśnienia, a termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na wschodzie regionu do 23 na zachodzie. W Krośnie i rejonach podgórskich będzie trochę chłodniej, od 18 do 21 stopni. Nadchodząca noc będzie spokojna i pogodna, choć nad ranem kierowcy muszą uważać na gęste mgły. Jutro czeka nas spora zmiana. Zrobi się cieplej, nawet do 26 stopni, ale po południu wrócą burze.

0: jakie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w parę naprawdę fajnych miejsc. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Festiwal Sportu w Jaśle, już w ten weekend selfie z medalem obowiązkowe. Jeśli jednak twoje ulubione ćwiczenie to podnoszenie kufla, wskakuj do pubu Browaru Dukla. Jutro odbędzie się tam koncert duetu Czarny Mikulski. Niedziela zapowiada się smakowicie. Strzyżów zaprasza na drugi festiwal kuchni staropolskiej. Gościem specjalnym będzie Karol Okrasa, więc jeśli chcesz zobaczyć, jak czaruje z kaszy coś lepszego niż twoja babcia, nie możesz tego przegapić. Uwaga, liczba pierogów ograniczona. A co dalej? 11 czerwca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza Baret Nowaki. Ale to nie koniec. 13 i 14 czerwca w tym samym miejscu rusza 15 Ogólnopolski Festiwal Tańca Intermedium. Soliści, duety, zespoły. Jasło nie zostaje w tyle. 13 czerwca w Jasielskim Domu Kultury kabaret Smile rozbawi nawet tych, którzy śmieją się tylko z rachunków za prąd. A jeśli wolisz kino, to mamy trzy nowości. Władcy Wszechświata dla wszystkich, którzy tęsknią za He-Manem. Straszny film Orły Republiki. Polityczny thriller.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Dzisiejsze popołudnie przyniesie najwięcej chmur i deszczu mieszkańcom południowych oraz wschodnich powiatów. Na pozostałym obszarze niebo zacznie się rozchmurzać, a temperatura maksymalna w pasie podgórskim wyniesie od 18 do 21 stopni. Na pozostałych obszarach odrobinę cieplej, maksymalnie do 23 stopni w cieniu. Noc zapowiada się z małym zachmurzeniem i spadkiem temperatury w okolice 8 stopni. Warto przygotować się jednak na jutrzejsze załamanie pogody, ponieważ od piątkowego południa nad Podkarpaciem znów zaczną przechodzić ulewy i burze.
2: Witajcie po 10:00. Tu cały czas weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski-Piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Dust i jego Zoukaria.

0: się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Bauza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lato na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lato na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

James Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż. A w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle to on chce też wpaść do Polski. Ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy. Nick

0: co jak co, ale bez takich hitów ta czwartkowa... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max, za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi długi, czerwcowy weekend. I będzie tak. I będzie tak. I będzie tak. Vibe na twój długi weekend w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
11: Harmonizer.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Dzisiejsze popołudnie przyniesie najwięcej chmur i deszczu mieszkańcom południowych oraz wschodnich powiatów. Na pozostałym obszarze niebo zacznie się rozchmurzać, a temperatura maksymalna w pasie podgórskim wyniesie od 18 do 21 stopni. Na pozostałych obszarach odrobinę cieplej, maksymalnie do 23 stopni w cieniu. Noc zapowiada się z małym zachmurzeniem i spadkiem temperatury w okolicy 8 stopni. Warto przygotować się jednak na jutrzejsze załamanie pogody, ponieważ od piątkowego południa nad Podkarpaciem znów zaczną przechodzić ulewy i burze.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

Nie ma lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu, to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Dziś słońce najczęściej będzie przebijać się przez chmury na zachodzie Podkarpacia. Z kolei na wschodzie i południu do wieczora może przydać się parasol z powodu opadów deszczu. Słupki rtęci wzrosną maksymalnie do 23 kresek na zachodzie regionu, a na wschodzie zatrzymają się na 19 stopniach. W nocy aura uspokoi się, a zachmurzenie zmaleje, jednak miejscami uformują się mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Kolejne dni przyniosą powrót dynamicznej aury. Jutro po południu zrobi się burzowo. Podobnie będzie w sobotę i w niedzielę.
1: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy, zanim sąsiad zwinie te najładniejsze sprzed ołtarza. A jeśli akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie, za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. I gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner.

0: Idę o zakład, że wam też odpaliło się na moment takie numa jej. I Don't Wanna Wait, czyli nowa wersja od One Republic i Davida Guetty w RMF Max. Słuchajcie, toaleta i ogród mają więcej wspólnego, niż moglibyśmy przypuszczać. Serio, szczegóły już za parę minut, a wcześniej fajnie zagramy. Już za moment absolutny hicier ostatnich tygodni, Dracula, czyli Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
12: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi spece mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc jak coś zapraszam.

0: Jest Riri, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje. Zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania. Będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika e Farmaceutica S.p.A.
13: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Dziś słońce najczęściej będzie przebijać się przez chmury na zachodzie Podkarpacia. Z kolei na wschodzie i południu do wieczora może przydać się parasol z powodu opadów deszczu. Słupki rtęci wzrosną maksymalnie do 23 kresek na zachodzie regionu, a na wschodzie zatrzymają się na 19 stopniach. W nocy aura uspokoi się, a zachmurzenie zmaleje, jednak miejscami uformują się mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Kolejne dni przyniosą powrót dynamicznej aury. Jutro po południu zrobi się burzowo. Podobnie będzie w sobotę i w niedzielę.
1: Hity na maksa.
2: RMF Max Krosno.

0: taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio, bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. U-Box i Graceland, my to gramy w RMF Max, a teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Festiwal sportu w Jaśle już w ten weekend. Jeśli twoja kondycja kończy się na robieniu selfie z medalem, to spokojnie, nikt nie będzie oceniał. Wolisz ćwiczyć przed sceną? Koniecznie wpadaj do pubu Browaru Dukla. Jutro koncert duetu Czarny Mikulski. Niedziela to dzień dla łasuchów. Strzyżów zaprasza na drugi festiwal kuchni staropolskiej. Gościem specjalnym będzie Karol Okrasa. Uwaga, liczba pierogów ograniczona. Dla tych, którzy wolą górskie klimaty i romantyczne spacery, Wetlina zaprasza na festiwal Zakochani w górach. Trochę trzeba podjechać, ale za to widoki. A co dalej? 11 czerwca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza Kabaret Nowaki. Jasło nie zostaje w tyle. 13 czerwca w Jasielskim Domu Kultury Kabaret Smile. A na koniec miesiąca festiwal Zew się budzi w Cisnej. 3 dni muzyki praktycznie bez przerwy. Temat wróci. Dla kinomaniaków też coś mamy. Władcy Wszechświata. Dla tych, którzy tęsknią za He-Manem, straszny film, wiadomo. I Orły Republiki, polityczny thriller, czyli coś dla tych, którzy lubią emocje większe niż przy sprawdzaniu stanu konta.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo

0: Energylandii. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
0: Najlepiej zmiksowana playlista.
8: Say no more.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
9: W RMF Max Krosno sprawdzamy mapy synoptyczne na najbliższe godziny i kolejne dni. Do końca dnia najwięcej chmur i wilgoci utrzyma się w pasie południowo-wschodnim Podkarpacia. Im dalej na zachód, tym większa szansa na ładne przejaśnienia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 18 do 21 stopni w obszarach podgórskich i do 23 w północnej części regionu. Wieczorem się rozpogodzi, a jutro zrobi się cieplej, nawet do 26 stopni, ale po południu pojawią się burze z gradem. Taka deszczowa aura utrzyma się do przyszłego tygodnia.
10: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej.
11: Ja się staram.

0: ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Khalid, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. No, ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked out of heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: I znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel? Od Dubdogs w RMF Max gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem, ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: W RMF Max Krosno sprawdzamy mapy synoptyczne na najbliższe godziny i kolejne dni. Do końca dnia najwięcej chmur i wilgoci utrzyma się w pasie południowo-wschodnim Podkarpacia. Im dalej na zachód, tym większa szansa na ładne przejaśnienia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 18 do 21 stopni w obszarach podgórskich i do 23 w północnej części regionu. Wieczorem się rozpogodzi, a jutro zrobi się cieplej, nawet do 26 stopni, ale po południu pojawią się burze z gradem. Taka deszczowa aura utrzyma się do przyszłego tygodnia.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

0: stałem.
1: PZ i jego dom nad wodą to jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
2: Usłana kwiatami.
1: Kwiatami, tak.
2: Fajnie się szło, ciekawie.
1: Procesyjnymi, tak?
2: Znaczy tak,
1: się.
2: Oczywiście i w rytmie dzwonków można było iść.
1: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał wchodzi.
2: Tak, on jest dla ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
1: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Rafmix, trzymajcie się, cześć.
2: A ja witam się z wami.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100%

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Dziś możemy spodziewać się opadów deszczu głównie na wschodzie i południu regionu, ale z czasem będą ustępować miejsca przejaśnieniom idącym od zachodu. Na termometrach odnotujemy dziś maksymalnie od 19 stopni na południu do 23 w głębi województwa. W nocy zachmurzenie będzie małe, ale widzialność nad ranem lokalnie ograniczą gęste mgły. Prawdziwy rollercoaster czeka nas jednak dopiero jutro. Piątek przyniesie ocieplenie, ale po południu musimy liczyć się z gwałtownymi burzami. Podobna pogoda czeka nas zresztą przez cały weekend.
1: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry. Witajcie po 13. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: To jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to majsterszyk. Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie. A dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym śrubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Somber i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniuchować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. Ja przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę. RMF Max.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Dziś możemy spodziewać się opadów deszczu głównie na wschodzie i południu regionu, ale z czasem będą ustępować miejsca przejaśnieniom idącym od zachodu. Na termometrach odnotujemy dziś maksymalnie od 19 stopni na południu do 23 w głębi województwa. W nocy zachmurzenie będzie małe, ale widzialność nad ranem lokalnie ograniczą gęste mgły. Prawdziwy rollercoaster czeka nas jednak dopiero jutro. Piątek przyniesie ocieplenie, ale po południu musimy liczyć się z gwałtownymi burzami. Podobna pogoda czeka nas zresztą przez cały weekend.
0: RMF Max. RMF Max Krosno.

0: Damiano Dawid w RMF Max i jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić.
1: Festiwal sportu w Jaśle już w ten weekend, selfie z medalem obowiązkowe. Jeśli jednak twoje ulubione ćwiczenie to podnoszenie kufla, wskakuj do pubu Browaru Dukla. Jutro odbędzie się tam koncert duetu Czarny Mikulski. Niedziela zapowiada się smakowicie. Strzyżów zaprasza na drugi festiwal kuchni staropolskiej. Gościem specjalnym będzie Karol Okrasa, więc jeśli chcesz zobaczyć, jak czaruje z kaszy coś lepszego niż twoja babcia, nie możesz tego przegapić. Uwaga, liczba pierogów ograniczona. A co dalej? 11 czerwca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza Baret Nowaki. Ale to nie koniec. 13 i 14 czerwca w tym samym miejscu rusza 15. Ogólnopolski Festiwal Tańca Intermedium. Soliści, duety, zespoły. Jasło nie zostaje w tyle. 13 czerwca w Jasielskim Domu Kultury Kabaret Smile rozbawi nawet tych, którzy śmieją się tylko z rachunków za prąd. A jeśli wolisz kino, to mamy trzy nowości. Władcy Wszechświata dla wszystkich, którzy tęsknią za He-Manem. Straszny film Orły Republiki. Polityczny thriller.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa,

0: dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Doskonały na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Wyj,

jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Niko i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra. RMF Max.

0: Bausa w RMF Max i wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
13: I po reklamie.

0: znamy. Alex Lemirage w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowość i Topic nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Tak jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą,
10: przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: I po reklamie.

dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15.

jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max.

Letka w RMF Max i jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i wielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne burgery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Krosno 97,6 FM.

0: Rybic sączy się z głośników, Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomnii.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Rozkręć swój dobry vibe.
18: Klasa.
17: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samopoczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend! That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi.

ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na polismana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich od A-Loka i Khalida. Dive into me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie City Break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem upasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie. RMF Max.
15: RMF Max Krosno.

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Potańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast. Klikaj!

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Wielosztuki w RTV.

0: Kupień w sklepach i na euro.com.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na Maxa.
3: Krosno 97,6 FM.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Maxi, nareszcie. A po 17 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce, to Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.

RMF Max, doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: to Catherine Elizabeth Hudson, bo tak naprawdę nazywa się Katy Perry, to jej California Girls of RMF Max. Ja przed chwilą sprawdziłem kamerki z Kalifornii, no i tamtejsza Laguna Beach, powiem wam, skąpana w słońcu, aż chciałoby się tam być. U nas taki pogodowy miszmasz do końca długiego weekendu, ale kto się tym przejmuje? Nie ma przecież złej pogody, jest tylko źle dobrany strój. My mamy za to najlepsze hity na Maxa i Wiktor Waligura i jego cztery pory roku to kolejny, jaki usłyszycie w RMF Max dosłownie za moment.
1: Reklama. Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: I po reklamie.

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór, a długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18, a ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie, do usłyszenia, cześć! RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
14: Sity na maksa.
5: Krosno 97,6 FM.

0: Foxy White 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niewald, witam serdecznie. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę. Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Arianą Grande, Nicole Kidman. No wie co robi, naprawdę przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexa i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: A jak są pogodą? No coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bangerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL, a lato na Maxa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na Maxa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
4: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro!
16: Emocje rosną!
15: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Sympatycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia 3 czerwca obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie w rok. Taką piosenkę i rym ułożyłem. Ładnie, co?

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
15: Wiem, właśnie wróciłam.
14: Byłaś beze mnie?
15: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
16: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
17: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
12: Krosno 97,6 FM.

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin. Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co
5: tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano.
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
18: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
17: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
19: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
20: Wiem, właśnie wróciłam.
19: Byłaś beze mnie?
20: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
21: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
22: I po reklamie.

się tańcować chce, prawda? Tańczcie byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. To taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i niech na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajnie nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Silesia Beats, między innymi Jason Derulo, no i dobry Before jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym autobusie.

0: kanadyjski The Weeknd w RMF Max. Mamy oryginalny polski Weeknd XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. No dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! Złote, skromne, ale lekko plastikowe. Gipsy w RMF Max to muzycznie za chwilę.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Let's go!
17: Don't kill my vibe.
16: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

0: The Fight of Aphelia. Taylor Swift w RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, no, to brzmi jak przebój po samym tytule. Taylor Swift, no, no a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert.

0: bonsmediaexpert.pl.
1: Bonsmediaexpert, taniej masz.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: Czerwcowe love, Kalifornia love, White 2115 w RMF Max i Weekend XXL. Słuchajcie, fajny koncert w Przytkowicach. Problem, Grupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenke. Strefa 57 się kłania. Mówię o tej strefie, dlatego że White pojawi się tutaj jeszcze 4 lipca w zestawie z Chivasem, Young Multi, Zims One, Malik Montana i Kizo. O, dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania w RMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dane.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym, Nieuregulowanym Połową Ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Szwagier, szybko biegnij po

0: aktorem był i trochę się zmył, pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem Weekendzik XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki. Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie. Nie dwie tabliczki. To jest nielogiczne, bo dwie kostki, to później dwie, to już jeden rządek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie no, córt, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też lubię.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert.

0: dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
16: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: A bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Krosno.

ostatnio zażartował Dua Lipa, podwójny przypał po Balszkonie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładna, i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy. Specjaliści mówią, że psy to więcej czują, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy. Woda jest? Uśmiechnięty? A daj łapę, no daj łapę. Nie w łapę, bo my nie, no tu polityki nie ma. To jest dobra nuta i Weekend XXL. Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: doskonałe brzmienie na lato, doskonałe brzmienie na wiosnę, doskonałe brzmienie w ogóle. W roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just The Way O. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just The Way O. To był David Guetta remix. Ciekawe, czy David pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No mógłby, czy nie? No David. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max. Wracam po 21. RMF Max.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu.
15: Najlepszy program do słuchania w pracy.
11: W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Green.

0: Kawa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Krosno 97,6 FM.

Alok i Khalid, co łączy Aloka z RMF Max? No Alok i RMF Max grają dla milionów. No tak, Alok to jest ten DJ, który pobija te wszelkiego rodzaju rekordy. Grał ostatnio dla 2 milionów osób, 2,5 miliona. Mówi, wszystkich znałem, ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu prosto z oceanu. Ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu.

0: Wiku! No, biodreka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała, ładnie śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Debi Tiras Bas Fotos War Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem ładnie śpiewam, prawda? Wiktor Waligura za chwilę.
1: Max!
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Rozumij serce.
13: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie 4-paki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

miałabym powiedzieć? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam? Wszystko wam fajnego powiem. Bletka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpykowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, hicior teraz będzie, bo to mnie rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z octu i płynu do mycia naczyń, kule kamforowe, liście laurowe.

0: Weekend XXL w RMF Max, to był Kygo, Piotrek Niewart, wracam w sobotę. Zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie. Już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących. No właśnie, no właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Piotrek Niewart, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Rozumij serce. Pokażę cię, jutro będzie lżej.
9: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026?
8: Żadna nie chce źle.
9: Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.
3: Playlista, co zrobi ci dzień.
7: Niech się dzieje.
3: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Max. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Rozum i serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: I po reklamie.

0: mama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
0: Nowy

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hit na maksa.
0: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Rozum i serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
0: I po reklamie.
4: Hity pod same drzwi.
5: For free.
4: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.